0: Eskarok Warszawa. Historia Kościoła.
1: To znaczy sytuacja polityczna tak, a nie inaczej wyglądała. On, można powiedzieć, z dominacji napoleońskiej udało mu się wyjść, no i musiał się po prostu dostosować do tej rzeczywistości, która właśnie była przez Kongres Wiedeński wykreowana. No nie ukrywać, tutaj trudno by w jakiś sposób zaprzeczyć faktowi, że no był bardzo często każdy kolejny Ojciec Święty w jakiś tam sposób zobligowany po prostu do współpracowania z tymi potęgami. Pamiętajmy jeszcze, że mamy w okolicach Kongresu Wiedeńskiego powołane tak zwane Święte Przymierze, właśnie trzech monarchów, czyli cara, króla pruskiego i cesarza austriackiego.
2: Nasi zaborcy.
1: To jest tak jakby cementowanie tego sojuszu trzech czarnych orłów, który, jak wiemy, został zawarty dobre 100 lat wcześniej. I to jest taki dokument, taki, powiedziałbym, z duchem zmienionej epoki wręcz, to ten akt podpisania Świętego Przymierza. Inicjatorem był car Aleksander. No i właśnie jest to odwoływanie się do tego języka chrześcijańskich władców, którzy mają strzec porządku w Europie, a w przypadku, gdyby ten porządek był zakłócony, to te państwa roszczą sobie prawo do interwencji zbrojnej. Jakoś nam to tak pachnie też realiami współczesnymi, bo wiemy, że mamy takich ludzi, którzy uważają, że to od nich zależy, kiedy po prostu zadziałają, wejdą i ten porządek w danym kraju, tam gdzie się pojawiają, wyprostują w pożądanym dla nich stylu.
2: A oczywiście dla dobra wspólnego, dla dobra całości, bo to wszystko jest pod hasłami dobra wspólnego.
1: No właśnie.
2: Państwa te, które rozdają karty, mówiąc kolokwialnie, mają dla spokoju europejskiego, dla ładu i porządku przychodzić sobie wzajemnie z pomocą, gdyby gdziekolwiek dochodziło do jakichś zaburzeń.
1: I przy okazji jeszcze, co ważne, zdarzają się tam wtedy takie sytuacje, że panujący, rządzący w kraju ogarniętym powstaniem, rewolucją, rewoltą, wzywają tych interwentów z zewnątrz właśnie przeciwko tym wichrzycielom, wrogom porządku publicznego. Bardzo często przedstawiają też ich jako wrogów na przykład religii katolickiej. No w każdym razie to jest to zło, z którym należy walczyć i te siły, że tak powiem, zewnętrznej interwencji, no powinny się z tym rozprawić.
2: No i tutaj znów rodzi się kilka pytań, jak patrzeć na tą historię, no bo tak jak pan doktor powiedział, papież jest częścią tego systemu. Państwo kościelne, ale tak naprawdę może nawet mniej państwo kościelne, bardziej stolica apostolska jako pewnego rodzaju instytucja, głowa Kościoła katolickiego, staje się częścią tego powiedeńskiego systemu. I tak, jedni starają się bronić takiego stanowiska, mówiąc, że raz, nie bardzo miał w ogóle wyjście papież jako taki, pozwolono mu znów funkcjonować jako głowie państwa kościelnego, przywrócono go częściowo do dawnej pozycji, więc powinien się cieszyć, że w ogóle pozwolono. Dwa, papież nauczony doświadczeniami XVIII-wiecznymi, czyli rewolucja francuska. Rewolucja, która jak się raz zacznie, rozwala wszystko, niszczy wszystko, ścina księży, obraca kościoły w koszary i tak dalej, i tak dalej. No w pewien sposób, w takim odruchu samoobrony, stawał po stronie tych wszystkich sił, które gwarantowały, że rewolucji będą stawały tamą, tak? Nawet jeśli to były siły niekoniecznie katolickie. Prawosławny car, protestancki król Prus. Czy był to taki wybór mniejszego zła?
1: Ale to jeszcze więcej, tę myśl kontynuując, pamiętajmy, że nawet z katolicką Austrią relacje są dosyć specyficzne, dlatego że na przykład kontaktowanie się bezpośrednio z Rzymem dla hierarchów duchownych było możliwe tylko poprzez czynniki państwowe oficjalne. No tutaj również, jeśli chodzi na przykład o ziemie polskie pod zaborami, przykładowo te ziemie pruskie, i tam jest podobna sytuacja. Ci biskupi polscy z tamtych terenów również nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu i podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o ziemie polskie pod zaborem rosyjskim, zarówno tak zwane ziemie zabrane, czyli powiedzmy Litwa, Białoruś, Ukraina, jak też tak zwane Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie.
2: Czyli we wszystkich tych trzech państwach istnieje silny nacisk na podporządkowanie kościoła władzy państwowej.
1: Tutaj
2: prawda?
1: Wręcz w tej Austrii hiperkatolickiej nadal mamy, do lat 50. przynajmniej tak było, de facto stan, który powstał w czasie panowania cesarza Józefa, tak zwane reformy józefińskie, czyli właśnie włączenie struktur kościelnych de facto w strukturę całego państwa, co po prostu no, było dla kościoła dosyć dotkliwe. Natomiast no, także w pozostałych państwach zaborczych no, mamy tą sytuację o tyle ciekawą, że następuje no, na tyle ingerencja ze strony czynników świeckich, że to przykładowo w Królestwie Polskim ten car król, bo pamiętamy, że to jest ta unia personalna i każdorazowy car miał potencjalnie być królem tegoż państwa zwanego Królestwem Polskim, formalnie nominuje biskupów tenże władca, natomiast Kościół tylko wskazuje kandydatów.
2: Trochę nam no to i przypomina... udziela później sakry, tak?
1: No tak, ale trochę nam to przypomina tą sytuację z głębokiego średniowiecza, gdzie była ta walka właśnie o nominację...
2: O inwestyturę.
1: Tak, o inwestyturę. Tak. No powiedzmy, że jest to przeniesione w rzeczywistość zupełnie inną, ale
2: w mechanizm sposób... jest dokładnie taki. Czy biskupi są przede wszystkim lokalnymi głowami kościołów lokalnych, tak. Czy są urzędnikami państwowymi, wysokimi urzędnikami.
1: A jeszcze dodajmy no, utrudnioną sytuację zarówno w Prusach, jak i w Rosji, bo jednak tam religią taką, powiedziałbym, dominującą, czy wręcz państwową, powiedzmy, to jest albo prawosławie, albo wyznanie protestanckie.
2: W przypadku Prus to jest kościół luterański, tak, głównie,
1: dokładnie.
2: Prawda? To jest rodzina panująca, jest wyznania luterańskiego w Prusach, czyli jak widać te stosunki między kościołem a władcami w Europie no, nie układają się w sposób prosty, jednoznaczny. Sytuacja jest cokolwiek złożona. Jak mówiliśmy sobie no, przed dłuższą przerwą w poprzednim naszym spotkaniu, sytuacja również w królestwie zwanym Królestwem Kongresowym, nieoficjalnie zupełnie, bo oficjalnie to było po prostu Królestwo Polskie, też nie jest prosta. Mieliśmy postać ministra edukacji i oświecenia publicznego, tak, bo tak brzmiał jego oficjalny tytuł, który był no, takim ewidentnie antyklerykałem.
1: A jednocześnie tym, który tą oświatę rozwija. Jego następca, czyli po Kostce Potockim przychodzi Stanisław Grabowski, no, że tak powiem, zacznie po linii współpracy z Kościołem działać, ale to z kolei będzie skutkować swego rodzaju uwiądem tego szkolnictwa. Więc,
2: czyli to się wpisuje w tą taką czarną legendę Kościoła, który z jednej strony stoi na straży konserwatywnego porządku politycznego, jak mawiał Karol Marx, jest ostoją reakcji, tak? A z drugiej powoduje, jest tym kagańcem nałożonym na oświatę, ostoją ciemnoty i tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy, to nie do końca
1: jest.
2: Tak jest, ale...
1: Tak to niestety było, bym powiedział, odbierane, tak to wyglądało. No musimy dodać jeszcze, że te władze w Królestwie Kongresowym do pewnego momentu były jednak pod wpływem masońskim, to są te pozostałości jeszcze księstwa warszawskiego i ta pozycja duchowieństwa, no wbrew pozorom się niespecjalnie zmieniła ciągle. No tylko tyle, że udało się, że tak powiem, zdymisjonować tegoż właśnie Kostkę Potockiego, tego masona, autora dzieła Podróż do Ciemnogrodu, gdzie tam jednak kościołowi się dostało i ta zmiana nastąpiła, natomiast zasadniczo stosunek wobec duchowieństwa, szczególnie wyższego wobec hierarchów, no nie był najciekawszy.
2: Skoro padło tutaj już określenie masoneria, wolnomularstwo, związki masońskie, zanim przejdziemy już do powstania listopadowego, jednego z ważniejszych powstań narodowych w tym naszym cyklu opowieści o zrywach zbrojnych, słów kilka chyba trzeba powiedzieć o Europie, patrząc pod kątem właśnie tych ruchów wolnomularskich. Stawia się często znak równości. W XIX wieku wszelkie ruchy rewolucyjne, czy też niepodległościowe, narodowe, bo to bardzo często było jednoznaczne, inspiracją są ruchy masońskie bądź paramasońskie, jakieś węglarskie we Włoszech i tak dalej. Czy takie stwierdzenie jest uprawnione?
1: Znaczy, na pewno jest sieć pewnych powiązań, związków, różnego rodzaju arteli. Żeby było jeszcze ciekawiej, w pierwszej fazie, to są takie lata właściwie jeszcze, początek lat 20., to car w Rosji był temu przychylny, nawet był zapewne członkiem jednego z takich związków wolnomularskich.
2: Liberalnych, jak to
1: tak,
2: często mówią.
1: Bo to jeszcze jest ten okres, kiedy car no, jest tak, można
2: światły.
1: Powiedzieć, światły. Natomiast później nastąpił jakby w jego psychice też taki przełom i idzie ku mistycyzmowi. I też jeśli chodzi o politykę w Królestwie Polskim wewnętrzną. I też okazuje się, że jednak Europa nie jest taka spolegliwa, jednak wstrząsy się pojawiają dosyć wcześnie, to jest już początek lat 20. No nie ma wyjścia, prawda?
2: On ma wstrząsy u siebie, tak? Bo właśnie ci oficerowie zarażeni myślą liberalną, tak?
1: No mamy to powstanie, spisek najpierw dwa odgałęzienia, północne i południowe, a potem to wszystko ogólnie nazywane jest dekabrystami, prawda, od terminu wybuchu powstania, które zresztą wybuchło już po śmierci Aleksandra i wiemy, że tutaj intryga o obsadę tronu carskiego miała swoje znaczenie. Nie wiedziano, że kolejny, można powiedzieć, monarcha potencjalny, czyli Konstanty, zrzekł się tego tronu, on tutaj w Polsce sobie mościł gniazdko, jeśli można użyć takiego określenia, a tym, który no, władzę obejmie i obejmie ją de facto po trupach, będzie Mikołaj I.
2: Jeśli byśmy spojrzeli teraz na Europę Zachodnią, to jakie są główne ogniska niepokoju związane czy to z dążeniami do niepodległości, czy właśnie z chęcią wywrócenia zastanego porządku. Bardzo często to jest znak równości między tymi dwoma ruchami.
1: No więc tak naprawdę mamy tam szereg takich, nazwijmy to ognisk, gdzie można powiedzieć ciągle buzuje. Jest Hiszpania. Pamiętajmy, że tam dynastia Bourbonów wróciła po okresie napoleońskim. Wydawało się, że idzie ku liberalizmowi, ale jednak tenże Ferdynand właściwie cofa koło historii, można użyć takiego określenia, więc tam właśnie w Hiszpanii wybuchnie kolejna de facto rewolucja, a będzie tłumiona siłami francuskimi, tak zwana Armia Świętego Ludwika. No, nie wchodzimy może w szczegóły, ale...
2: Ta rewolucja też jest, ma swoje oblicze antyreligijne.
1: No, niestety, bo tutaj no, jakieś takie nawet, powiedziałbym, echa inkwizycji się pojawiają. Pamiętajmy, że jesteśmy właściwie w pierwszej połowie XIX wieku, więc no, to nie wygląda jakoś bardzo różowo, taki nawet. Mamy oczywiście wstrząsy we Włoszech, na Półwyspie Apenińskim, który jest podzielony. Są wpływy austriackie, jest państwo kościelne, są różne tak zwane sekundogenitury habsburskie, czyli powiedzmy te boczne linie habsburskie tam są osadzone. Mamy na południu Królestwo Boga Sycylii, również gałąź dynastii Bourbonów. I tutaj też mamy serię takich ruchów, nazywają się tak z włoska Risorgimento, to jest ta pierwsza faza właściwie, czyli zmartwychwstanie. W każdym razie odnowa, powrót do zjednoczenia całego narodu włoskiego, który jak wiemy jest w tym momencie podzielony. Mamy oczywiście Niemcy, które też są rozproszkowane, jeśli można takiego określenia użyć. Tam mamy wiele królestw, księstw, hrabstw i tak dalej, i tak dalej. Już troszkę mniej niż wcześniej, ale niż przed Napoleonem, ale ciągle jeszcze daleka droga do zjednoczenia i tutaj występuje się raz w duchu zjednoczeniowym, a dwa przeciwko tym konserwatywnym władcom o przywrócenie konstytucji, wprowadzenie praw obywatelskich.
2: No czyli mimo zacementowania Europy, jakby się zdawało na Kongresie Wiedeńskim, ta Europa niczym taka zupa pod pokrywką w garnku cały czas wrze. I w takiej sytuacji, w takich warunkach wybucha powstanie listopadowe, o którym sobie powiemy po przerwie.
0: Historia Kościoła.
2: No i mamy noc listopadową, rok 1830, dochodzi do powstania listopadowego, jednego z najważniejszych w naszej historii. W jakich właściwie warunkach politycznych, społecznych o tym powstaniu mówimy? Niektórzy historycy twierdzą, że wręcz to powstanie było wywołane przez grupę sfrustrowanych podchorążyk i młodszych oficerów, którzy nie mogli liczyć na awans w armii królestwa.
1: Sytuacja nie jest taka bardzo prosta, bym powiedział, że wręcz jest złożona. Pamiętajmy, że istnieje oficjalny organizm państwowy, właśnie już mówiliśmy, nazywany Królestwem Polskim. Ma ten twór autonomiczny swoją konstytucję, ma swoją armię, ma organa władzy. Inna sprawa, że oprócz tych oficjalnych są takie nieprzewidziane funkcje, jak na przykład tenże Wielki Książę Konstanty pełni taką funkcję, byśmy powiedzieli, jakby wicekróla, czy też wiemy, że jest oficjalnym wodzem Wojska Polskiego. Później dodano mu funkcję dowódcy Korpusu Litewskiego, więc tutaj oczekiwano, że nastąpi spełnienie obietnic jeszcze cara Aleksandra, który tam przebąkiwał o ewentualnym rozszerzeniu granic tego państwa. Liczono, że te ziemie zabrane, czyli właśnie dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Ukraina Prawobrzeżna, zostaną tutaj włączone do tego odbudowywanego tworu państwowego, ale związanego oczywiście z Rosją.
2: Tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy tym Korpusie Litewskim. Dla naszych słuchaczy było jasne, znaczna część Korpusu Litewskiego stacjonuje wtedy, w okresie Królestwa Kongresowego, na ziemiach właśnie Królestwa. Na przykład, zdaje się, ułani litewscy stacjonują wręcz chyba w Warszawie.
1: No, są właśnie, no właśnie, tu na razie nie mówimy jeszcze, bo to są ci Litwini, ale jeszcze w tym rozumieniu XIX-wiecznym, czyli są to albo stricte Polacy, albo są to pochodzenia litewskiego mieszkańcy tych ziem, ale już dawno spolonizowani, prawda? Ale mamy też i Wołyńców, którzy odegrają pewną rolę w nocy listopadowej. W każdym razie podkreślmy fakt, że Korpus Litewski w dużej mierze rekrutuje się właśnie z mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, tak zwanych ziem kresowych, byśmy powiedzieli.
2: I to są często ludzie, którzy w domu mówili po polsku.
1: Tak.
2: Czytywali polskich poetów.
1: I no, to się rzadko o tym mówi, ale to trochę wyprzedzając, w powstanie listopadowe było po części wojną domową, bo tutaj walczyli tym samym językiem mówiący de facto Polacy po obydwu stronach. Takie sytuacje się zdarzały.
2: No i mamy tą sytuację nieprostą, polityczną, zagmatwaną. Wracam do tego wątku, bo on się pojawiał u historyków powstania listopadowego. Grupa sfrustrowanych podchorążych i spiskowców niezwiązanych bezpośrednio z wojskiem podejmuje powstanie, bo nie mogli liczyć na awansy w armii. Na ile to jest uprawnione stwierdzenie?
1: To znaczy, frustracja występuje. Tu jeszcze dodajmy taki ważny element. Pojawiają się spiski. Na ziemiach zabranych Wilno, no to jest Filereci Filomaci, znamy historię opisaną przez Mickiewicza w Dziadach, był z tym środowiskiem ściśle związany. Drugi taki łączący czynnik to jest Nowosilcow, to jest człowiek, który tam ten spisek wyśledził i atakował, a potem, ale był jednocześnie też komisarzem cesarskim tutaj właśnie w Warszawie. W każdym razie mamy spiski, poczynając od tutaj właśnie do sięgając do Towarzystwa Patriotycznego, do Wolnomorarstwa Narodowego, do postaci Waleriana Łukasińskiego, no i później te powiązania właśnie z dekabrystami i taki ciekawy twór, mianowicie sąd sejmowy. Zgodnie z konstytucją, no, oni byli sądzeni przez Senat, czyli no, organ, który nominalnie miał do tego prawo. I ten sąd, oczywiście Mikołaj liczył, że zapadną bardzo srogie, szeroko komentowane wyroki. Okazało się, że w ogóle nie uznano tego, iż dąży się do no, wskrzeszenia imienia polskiego za zbrodnię, no bo to byłoby troszkę takie przepieczętowanie wyroku, powiedziałbym, zapomnienia, czy no, w jakiś sposób oddalenia myślenia w ogóle o w przyszłości państwie niepodległym, jeżeli to by się nawet dało zrealizować. W każdym razie musimy pamiętać, że to jest ta atmosfera. Jeśli chodzi o sam spisek w szkole podchorążych, to jest tak, że ci ludzie no, nie byli tylko i wyłącznie zapatrzeni w swoją karierę. Oni na pewno wierzyli, że jednak idea państwa, gdzie nie będą deptane godności obywatelskie, gdzie ta idea narodowości będzie realizowana, gdzie zostaną przyłączone właśnie te ziemie zabrane z Zabuga, byśmy powiedzieli, i Niemna. Oni w to wierzyli, że to nastąpi. Oczywiście problem polegał na tym, że oni czekali, aż ci tak zwani starsi w narodzie, autorytety moralne i nie tylko, jakby przejmą od nich pałeczkę. Oni mieli tylko za zadanie tą iskrę rzucić, no i ten płomień miał porwać cały naród.
2: I już tej pierwszej nocy dochodzi do pierwszego bardzo bolesnego zgrzytu na linii młodzi-starzy. Wręcz śmiertelnego dla niektórych.
1: No więc mamy tu kilka sytuacji takich niezbyt przyjemnych. Na pewno jest to rzeź generałów. Na pewno...
2: Może wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi, bo to jest też taki wątek naszej historii, dość bolesny, zapomniany nieco.
1: Znaczy, no właśnie liczono na to, że ci generałowie, któryś z nich przynajmniej zgodzi się dołączyć, przynajmniej poprowadzić ich do dalszego działania. Generałowie żądali uspokojenia się, żądali respektowania porządku, no wzywali ich do posłuszeństwa i pamiętajmy, jest to noc, adrenalina, nerwy, stres, niezbyt to wszystko się rozwija zgodnie z planem, w związku z czym ci generałowie padają z ręki właśnie pod chorążych. Pamiętajmy, że potem car upamiętnił ich takim specjalnym pomnikiem.
2: Pięciu, prawda? Pięciu generałów ginie wtedy.
1: No, kilku generałów zginęło, w każdym razie jeden to nawet przez pomyłkę, bo nie dosłyszano,
2: nazwisko tak.
1: Pomylono i padł strzał, zginął w ten sposób. Chciałem tylko powiedzieć, że to wszystko nie jest takie proste. Proszę Państwa, pamiętajmy, że ci generałowie składali przysięgę jako wojskowi, carowi i królowi. Więc tak czysto trzymając się literalnie, no to było dla nich to, co robią ci młodzi, będziałbym niedoświadczeni zapaleńcy, to jest zerwanie przysięgi wojskowej. Pamiętajmy o tym, ale królowi polskiemu oni składali, prawda? To jest jakby jeden czynnik. Drugi czynnik, pamiętajmy, że część tej elity, tej hierarchii, zarówno wojskowej, ale i nie tylko, to są ludzie, którzy uważali, że no jest jakaś tam forma pewnej, no powiedziałbym, możliwości rozwoju takiej może quasi niezależności, ale to jakoś funkcjonuje. Oczywiście mamy też to słynne przysłowie o tym, że bad na stole, a konstytucja pod stołem, no ale jednak taka swego rodzaju symbioza funkcjonuje. Pamiętajmy, że też taki wątek się pojawia w historiografii, iż właściwie ci możni w narodzie, dygnitarze, w pewnym sensie współpracują z Wielkim Księciem, bo im zależy na tym, żeby ten twór przetrwał. Wielki Książę tutaj się, można powiedzieć, ożenił.
2: Z Polką.
1: Tak, zapuścił korzenie. Wojsko traktował trochę jak swoją zabawkę, ale co by nie powiedzieć, znakomicie je wyszkolił.
2: Ukochaną zabawkę.
1: Tak. I dzięki temu ten twór mógłby przetrwać, bo w momencie, kiedy car Mikołaj swojemu bratu sugeruje, że jakieś zmiany nastąpią, no to tenże stoi, że tak powiem, okoniem, prawda? I jakby nawet jeżeli idą jakieś informacje o spiskach, to Konstanty mówi, to nic takiego, to nie jest aż tak poważna sprawa. Czyli można powiedzieć, że mamy dosyć dziwny układ pewnego porozumienia między tymi warstwami zamożnymi, którym ta sytuacja odpowiada, i właśnie przedstawicielem rodziny carskiej, który no w jakiś sposób swoją osobą gwarantuje istnienie właśnie kongresowego królestwa, prawda?
2: Nic z tego nie wychodzi. Ten cały pomysł Konstantego, chyba dla niego to było bolesne przeżycie, prawda? Próba porwania go, aresztowania, ci jego ukochani, te dzieci, tak? Bo on z wzorem w ogóle rosyjskich oficerów do swoich żołnierzy często mawiał dzieci. Te dzieci próbują go aresztować, zamach niemalże na niego. On musi się salwować ucieczką w ogóle z Warszawy. Dochodzi do strzelanin i koniec końców w pewnym momencie to królestwo ogłasza, że car już nie jest władcą królestwa.
1: Znaczy jeszcze mamy dosyć długą, powiedziałbym, fazę, jak to się uczenie mówi, walk o cele określenia, do określenia, o co to powstanie tak naprawdę walczy, jaki jest plan i zamysł, bo rankiem tutaj, prawda, po zakończeniu nocy 29 na 30 listopada, władza leży na ulicy. Właściwie nie ma komu tej władzy przejąć. Przejmuje ją chwilowo Rada Administracyjna, czyli tak naprawdę twór sprzed powstania. Troszkę tam zmiana w składzie następuje, ale ta odezwa, którą ta Rada Administracyjna wywiesiła, no to była szokująca dla mieszkańców Warszawy. Oni ją zrywali, deptali. Tam się mówi o tym, że smutne wypadki dnia wczorajszego nastąpiły i nocy. Trzeba powrócić do porządku. Dalej pojawia się postać dyktatora Chłopickiego, Józefa Chłopickiego, bohater z czasów napoleońskich.
2: Świetny oficer.
1: Świetny oficer. Co ciekawe, on się też postawił Wielkiemu Księciu, ale bardziej z powodów osobistych i to jego legendę utrwaliło. No i on się ogłasza dyktatorem. Zresztą miał dwie fazy. Jest taka dyktatura, nazwijmy to, samowolna i później taka już z udziałem Sejmu Powstańczego. Pamiętajmy, że tutaj zaczyna w pewnym momencie działać właśnie ten Sejm Powstańczy w składzie jeszcze sprzed powstania.
2: Dawny Sejm Królestwa.
1: Królestwa, tak. W każdym razie, no, bardzo dziwne są motywacje Chłopickiego, który mówi, że on tą władzę sprawuje w imieniu cara. Króla cara.
2: Czyli dyktator powstania jest niejako namiestnikiem carskim.
1: Tak, i wysyła delegację do Petersburga, no, z taką propozycją, że on opanuje sytuację, natomiast prosi o przestrzeganie konstytucji, zachowanie autonomii, może amnestię i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że odpowiedź carska była taka: albo padniecie na kolana i poprosicie o przebaczenie, czekacie na łaskę moją, albo nie ma o czym mówić.
2: Albo, cytując słowa znanego polityka, wszyscy zginiecie.
1: Tak, troszkę w tym duchu to wyglądało. W każdym razie tam w ogóle się budzi ten duch szowinistyczny rosyjski wtedy. Polska się zbuntowała, trzeba jej pokazać miejsce w szeregu. Nie ma takiej możliwości z nimi rozmawiać. To nie są partnerzy. W każdym razie jest ten moment bardzo ważny, kiedy Chłopicki rezygnuje z władzy, kiedy zostaje powołany też rząd narodowy z księciem Adamem Czartoryskim na czele. Przy okazji zauważmy, jaką on przebył daleką drogę. Najpierw był doradcą cara Aleksandra, był ministrem spraw zagranicznych Rosji, był współtwórcą tego systemu wiedeńskiego, później był kuratorem okręgu wileńskiego i teraz nagle stoi na czele rządu powstańczego.
2: Rewolucyjnego. Często mówi się rewolucja, prawda?
1: No właśnie, to jest ten wątek w kontekście dzisiejszego tematu bardzo istotny, o którym za chwilę powiemy sobie. Natomiast pamiętajmy, że 25 stycznia mamy wielką manifestację upamiętniającą dekabrystów na ulicach Warszawy. Wtedy pada, podobno wymyślił je Joachim Lelewel, hasło za waszą i naszą wolność. To też jest ważny...
2: To jest początek tego hasła, które dzisiaj zna chyba każde dziecko w szkole.
1: No właśnie. I przy okazji następuje właśnie akt detronizacji dynastii Romanowów. Sejm jako przedstawiciel narodu, jako jego dysponent, jego woli, no taką decyzję o detronizacji podejmuje.
2: I od tego momentu już można mówić o rewolucji.
1: O rewolucji,
2: prawda?
1: Albo też powiedziałbym też o stanie wojny, bo już jakby nie ma odwrotu. Już nie ma możliwości porozumienia. No i pamiętajmy, na początku lutego wojska rosyjskie interwencyjne przekraczają granice królestwa. Pamiętajmy, że Wielki Książę został wcześniej wypuszczony, czyli pozwolono mu ze swoim, że tak powiem, przybocznym, dużym dosyć oddziałem opuścić granice królestwa.
2: To są właśnie, jak mówimy o tych przybocznych oddziałach, to są właśnie owe pułki ułanów z Wołynia, z Litwy, w dużej mierze składające się po prostu z Polaków.
1: Ale co ciekawe,
2: terenów.
1: Pozwolono mu niestety, ale wywieźć również z więzienia Waleriana Łukasińskiego, czyli tego męczennika sprawy narodowej, który tam bardzo długo jeszcze w Petersburgu będzie więziony i nawet zdąży napisać pamiętniki, które wskazują, że nie do końca stracił trzeźwość umysłu. No, taka dygresja.
2: Mamy sytuację palenia mostów. Strona polska, tak, pali mosty, bo tak to z formalnego punktu widzenia wynika. Detronizuje cara. Podnoszone jest to hasło pewnej więzi z rewolucjonistami, już de facto rewolucjonistami rosyjskimi, w domyśle w ogóle z rewolucjonistami, za naszą wolność i waszą.
1: Tak.
2: Jak na to reaguje Stolica Apostolska? Bo tu po raz pierwszy chyba zaczynają się pojawiać, no, te ważne kontrowersje.
1: No właśnie, mamy dosyć ciekawą sytuację. W grudniu 30 roku do Rzymu dociera informacja o wybuchu. Tam umiera papież Pius VIII, wstępuje na Stolicę Piotrową Grzegorz XVI. Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, był to człowiek teolog, to był człowiek uczony, natomiast na pewno nie polityk. On wyszedł zresztą prawie od razu z zakonu, można powiedzieć, był zakonnikiem i nagle zostaje głową kościoła, czyli jednak no, musi wejść...
2: Politykiem. Tak.
1: I problem polega na tym, że jest tutaj pod wpływem sekretarza stanu Lambrusiniego, który no, będzie mu pewne, nazwijmy to, trendy sugerował. Pamiętajmy również, że opierają się tutaj, że tak powiem, duchowni watykańscy o informacje, które płyną i z Rosji, wiemy jakie one mogą być,
2: buntowszczyki łeb tak, podnieśli w Polsce.
1: I też od nuncjusza z kolei papieskiego w Wiedniu, który to też, powiedzmy sobie szczerze, przekazuje wersję, którą, że tak powiem, lansuje ten polityczny Wiedeń i kanclerz Metternich, jeden z twórców Świętego Przymierza. Dla niego też to jest ten bunt tam w Polsce pewnym zagrożeniem, no bo granica jest niedaleko, prawda?
2: I tu są Polacy.
1: W każdym razie problem właśnie polega na tym, że mamy to zderzenie. No, z perspektywy Watykanu najważniejsze jest zagwarantowanie praw religii katolickiej. Z perspektywy Petersburga no, mamy kilka wątków. Po pierwsze, ta religia katolicka ma być wprzężona w rydwan władzy tego absolutyzmu rosyjskiego. Z kolei Polacy, no, można powiedzieć, ten dar cara Aleksandra, jakim było Królestwo Polskie, no właśnie, no, można powiedzieć, to dobrodziejstwo odrzucili, zbuntowali się, złamali pewne zobowiązania. Tak naprawdę było to oczywiście na rękę Mikołajowi, bo on już od jakiegoś czasu o tym myślał, żeby się tych Polaków w tej formule, można powiedzieć, pozbyć, bo to jest tak naprawdę cierń w jego oku. To jest państwo absolutne, a tutaj jakiś eksperyment konstytucyjny, no, jakieś nieporozumienie z perspektywy Petersburga.
2: A właśnie, jak to wszystko wyglądało od strony Polaków, którzy teraz próbują wybić się na niepodległość, czy rozszerzyć swoją niepodległość i idą w dużej mierze do tego powstania z Bogiem na ustach, z Bogiem na sztandarach, prawda? Bo to nie jest powstanie antyreligijne, tu nie ma jakichś...
1: Właśnie, bo to jest tak. Wiemy, że te kwestie religii nie są tutaj w jakiś sposób akcentowane, jeśli chodzi o powstańców. I zauważmy, że no, jest pewien problem, bo większość biskupów, czyli tej hierarchii duchownej, popiera zryw, prawda? Jest oczywiście kilku takich, którzy są wstrzemięźliwi. Jest taki nieszczęsny biskup Gutakowski, który zachowuje dużą wstrzemięźliwość w popieraniu. Później był nazwany najlojalniejszym sługą Mikołaja. Został wyrzucony z Senatu, bo biskupi na tych posiedzeniach Senatu, czynnie się pojawiali i uczestniczyli w tym. Pamiętajmy, że pozostali biskupi jednak podpisali się pod tym aktem detronizacji, włączyli się tutaj w różnego rodzaju akcje typu listy pasterskie zachęcające do działania. Ja mam jeszcze takiego biskupa Karola Skórkowskiego, to jest biskup z diecezji krakowskiej, przypomniał, który można powiedzieć wręcz jasnym i wyraźnym stwierdzeniem się podpisuje pod poparciem, jest takim prawdziwym patriotą, zaangażował się bardzo szeroko. Inni biskupi nawet do tego stopnia, że swoje dochody przeznaczają na rzecz powstania. Idą sygnały też, żeby na przykład topić dzwony kościelne na armaty, no bo jednak pamiętajmy, Rosjanie sprytnie nie rozbudowywali tego przemysłu zbrojeniowego, co im się w tym momencie opłaciło, bo Polacy, no mówiąc wprost, nie mieli też jakiegoś super zaopatrzenia, prawda, zbrojeniowego, militarnego, jeśli chodzi o sprzęt.
2: Czyli można powiedzieć, że kościół lokalny, kościół polski, hierarchia kościoła lokalnego jak najbardziej włącza się w ruch ogólnonarodowy, poza tymi wyjątkami, o których pan doktor powiedział.
1: To mówimy o królestwie, bo z kolei, jeśli chodzi o ziemię zabrane, to tam już jest gorzej, tak? Tam już, nie mówię o biskupach unickich tak zwanych, bo oni już są w tym momencie też brani pod uwagę jako ci, którzy doprowadzą do zjednoczenia tego kościoła grekokatolickiego z prawosławiem, ale mamy też biskupów katolickich, na przykład na Litwie, tam na Żmudzi, którzy no niestety rzucają gromy na powstańców, tak? To jest z ich perspektywy no jednak wystąpienie przeciwko prawowitej władzy.
2: Ale tu, na ziemiach polskich, to ważne jest, że mamy przeważającą postawę, to o czym pan mówił, jednak popierającą powstanie, czyli biskupi stają się w tym momencie nie tylko pasterzami katolickimi, pasterzami, głowami wspólnoty religijnej, ale także ważnymi autorytetami wspólnoty narodowej i łączą się w tym ruchu narodowym. Do jakich to doprowadziło skutków, jak to się dalej wszystko toczyło, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
2: I wracamy do naszej rozmowy. Powstanie listopadowe rozwija się, sytuacja nie jest prosta. Przypomnijmy, większość biskupów na terenie Królestwa Kongresowego powstanie popiera, włącza się na różne sposoby, natomiast do Rzymu docierają raporty słane przez różnych przedstawicieli, różnych agentów i malują pewien obraz, no, bardzo nieciekawy, tak? Buntowszczycy podnoszą rękę przeciw prawowitej władzy. Jakimi to z owocami skutkuje?
1: No jeszcze dodajmy, że przecież były sytuacje, kiedy papież musiał się ewakuować z Rzymu, prawda?
2: W przeszłości.
1: W przeszłości, właśnie akurat przed opuścić ten Rzym przed wojskami francuskimi. Napoleona akurat, ale to jest to przedłużenie rewolucji, ten spadkobierca. Pamiętajmy, że w roku 30 wybucha kolejna rewolucja we Francji, to jest ta rewolucja lipcowa. Tam następuje odsunięcie gałęzi Bourbonów, takich bardzo konserwatywnych. Wstępuje na tron dynastia orleańska. Mamy też wystąpienie w Belgii, gdzie no, Belgowie się oddzielają, wyłączają ze wspólnego państwa z Holendrami. I to jest ten kolejny cykl rewolucji. Tam jeszcze mamy wstrząsy wcześniej takie rewolucyjne w Niemczech. W każdym bądź razie, no, wszystko to nie wygląda z perspektywy papieża, który jest jednak zdany w dużej mierze na te informacje przesączone i odfiltrowane i nazwijmy to odpowiednio mu przyrządzone. No nie wygląda to tak, jakbyśmy się spodziewali, że głowa kościoła powinna otrzymać taką już powiedzmy wersję rzeczywistą. Ona jest jednak spreparowana.
2: I dochodzi do sytuacji takiej, w której papież wygłasza słowa potępienia.
1: To znaczy właśnie, bo pamiętajmy, że tutaj mówimy jakby o dwóch jakby aktach. Pierwszy akt to jest jeszcze luty 31 roku, takie brewe papieskie. Ono było wysłane akurat do arcybiskupa warszawskiego, jeszcze do jednego, no akurat zmarł wtedy ten arcybiskup. Nie wiadomo, czy to chodziło o grę na czasie, czy tam jeszcze do dwóch innych bodajże. I tutaj pojawiła się taka konkluzja, że bunty, jakiekolwiek bunty, nie zgadzają się z duchem kościoła. To znaczy biskupi nie powinni mieszać się do spraw świeckich i walk zbrojnych. To jakby ci hierarchowie, ale ewidentnie ja bym to w tym duchu postrzegał.
2: Czyli to nie jest jeszcze potępienie walki jako takiej, tylko można by rzec to, co wielu współczesnych polityków sugeruje, oddzielenie kościoła od państwa. Tak,
1: trochę
2: żeby się
1: tak
2: nie łączyli do zamieszek.
1: Co ciekawe, nie zostało to też jakoś upublicznione. Nawet się pojawia taka teoria, że władze rosyjskie uznały, że to jest za miękkie jeszcze, takie chciał podejście.
2: No bo ono jest dość miękkie.
1: Nie o to jeszcze chodziło nam, a my chcemy już tak tym nieszczęsnym, mówię trochę nieszczęsnym papieżem, bo on tutaj był w jakiś sposób podpuszczony i wykorzystywany i tak chciano sterować, żeby jednak ta ludność katolicka no, dostała jakiś jasny i wyraźny sygnał, że ten zryw Polski to jest jednak zbrodnia, to jest grzech, prawda?
2: I taki sygnał w pewnym momencie wychodzi.
1: No, i jednak ostatecznie rzeczywiście do tego doszło. Co ciekawe, ten ambasador rosyjski, książę Grigorij Gagarin.
2: Charakterystyczne podobno, nazwisko.
1: Ale to takie mamy skojarzenia bardziej współczesne. Natomiast podobno dosłownie on wręcz prawie że pisał papieżowi. Tam oczywiście ten tekst został przez papieża przeredagowany, ale jakieś główne tezy były przez tego ambasadora rosyjskiego mu, można powiedzieć, podsunięte. I nawet papież dał mu później do ocenzurowania wręcz, tak, do przejrzenia to, co on tutaj ma ewentualnie opublikować, prawda? Więc sytuacja dosyć groteskowa, no ale to jest taka przykra rzeczywistość, czyli ta manipulacja po prostu czynników politycznych, głowa kościoła, no tutaj postawiona w takiej dosyć niezręcznej sytuacji. I cóż, ostateczny tekst pojawił się, to już jest co prawda po powstaniu, bo to już jest 9 czerwca 1832 roku, encyklika Cum Primum, gdzie pojawiają się takie tezy, że do obowiązków poddanych należy poszanowanie władzy, i to władzy takiej autorytarnej. Tam papież wręcz cytuje Pismo Święte w tym względzie. Mówi o tych, nazwijmy to, inicjatorach powstania jako no, kłamcach, jako ludziach złej woli.
2: W trakcie powstania, póki jeszcze powstanie trwa, nie ma takiego jednoznacznie potępiającego dokumentu. Ten dokument pojawia się już po zakończeniu walk, to jest rok tak naprawdę następny, 32. I tu zdecydowanie są słowa no, wskazane.

0: papież potępił Polaków. Czy to rzeczywiście było potępienie? Wiemy, że w przeszłości, w średniowieczu, w innych sytuacjach zdarzały się ekskomuniki papieskie kierowane nawet nie przeciwko władcy konkretnemu, ale nawet jakiejś całej grupie społecznej, narodowościowej i tak dalej. Czy mamy z podobną sytuacją tutaj do czynienia?
1: Znaczy przede wszystkim to jest rola tej propagandy i na pewno rządu carskiego, który tak to przedstawiał. To znaczy tak to, że tak powiem, było lansowane, iż właśnie papież wręcz potępił naród polski za walkę o niepodległość. I co gorsza, tak to też odczytali niestety sami Polacy. Natomiast pamiętajmy, że papież nie potępił praw narodu polskiego, bo to wcale z tego dokładnie nie wynika. Zresztą mamy informację, bo potem przedstawiciele emigracji wielkiej, czyli hotelu Lambert, chociażby hrabia Władysław Zamoyski, pojawia się na audiencji u papieża i papież wręcz mu o tym mówi, że on został wprowadzony w błąd, że on nie wiedział o wszystkich niuansach, które się z tą kwestią wiążą, że dla niego no, to było jakby wstrząsem, kiedy się dowiedział, jaka jest sytuacja no, rzeczywista, tak. Że on tutaj jakby dostał taki sygnał, że to jest bunt przeciwko tronowi, porządkowi i kościołowi też, co oczywiście było kompletną, powiedział...
0: No ten ostatni punkt w ogóle nie miał miejsca,
1: nie
0: prawda?
1: Miał miejsca, to było zafałszowanie rzeczywistości, prawda?
0: Teraz spójrzmy na to od strony takiej czysto formalnej, kanonicznej. Nie doszło do czegoś takiego jak ekskomunika, wyłączenie, nie wiem, generałów, przywódców politycznych powstania, wyłączenie ze wspólnoty kościoła, prawda? Nie było formalnie takiego aktu.
1: Pamiętajmy też, że przecież to jest czas, kiedy pojawiają się no, w ogóle w publicystyce i polskiej, nie tylko, pewne akcenty antyklerykalne. Papież tutaj jest przedstawicielem jednak tej, nazwijmy to, klasy odchodzącej.
0: Konserwy.
1: Mamy jednak demokratów, mamy też i radykałów, no mamy też, powiedziałbym, no jednak antyreligijnych działaczy, to występuje i to ja w jakiś sposób papieża sytuuję tutaj w tym obozie. On został tam trochę, w cudzysłowie, wbrew woli wepchnięty, bo pamiętajmy, że na przykład w latach 40. on jakby chciał się odnieść do tego, że jednak to państwo rosyjskie nie jest rajem na ziemi i to nie jest monarcha, który ma jakby na sercu dobro swoich poddanych wyznania katolickiego, wręcz przecież przeciwnie.
0: To dalej mówimy tu o papieżu Grzegorzu, to jest dalej ten sam papież.
1: To jest papież Grzegorz XVI. No proszę państwa, co by nie powiedzieć, no na niego to odium spadło. On próbował to w jakiś sposób potem dezawuować, ale jakby nie było już takiej możliwości. No można powiedzieć, klamka zapadła, dokument poszedł w świat, uderzył obuchem Polaków, no i w takiej powszechnej świadomości, no jednak papiestwo sytuuje się jako orędownik zaborców.
0: No i właśnie.
1: W tym okresie przynajmniej.
0: I teraz popatrzmy na sytuację oczyma ówczesnych Polaków, tych, którzy zostali w Polsce, ale także tych, którzy Polski już nie ma, tak? Na ziemiach polskich, ale także tych, którzy udali się na emigrację, bo to jest chyba nawet istotniejsze. Jak oni patrzyli na rolę kościoła także tego najwyższego, czyli papieża, w całym tym powstaniu, jak odebrali całą tą sytuację? Czy to nie spowodowało, nie wiem, jakiejś fali masowego odpłynięcia od kościoła, antyklerykalnych postaw, że skoro kościół tak patrzy na naszą walkę narodowo-wyzwoleńczą, to nie będziemy teraz szukali porozumienia z Kościołem, odwracamy się od Kościoła.
1: Znaczy nie było tak źle. Oczywiście na pewno było pewne zgorzknienie i jakaś taka, powiedzmy, słabsza wiara w po prostu, że tak powiem, wystąpienia, zachowanie tych czynników oficjalnych kościelnych, ale na przykład przedstawiciele hotelu Lambert, czyli tego obozu księcia Adama, pamiętam, że książę Adam tutaj na emigracji kreuje swoje środowisko, jest, powiedziałbym, nadal takim nieoficjalnym ambasadorem, czy też ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego, to on stwierdził, że skoro to przekłamanie nastąpiło, to naszą rolą jest teraz, że tak powiem, odkłamywać tą rzeczywistość i bardzo mu się to w dużej mierze udało zresztą, prawda? Więc pamiętajmy, że to nie było też tak do końca, że już no, uznano papiestwa za takiego nienawracalnego wroga polskości, obym tak to nazwał.
0: I stronnika naszych zaborców.
1: Tak. Zresztą myślę, coś w tym jest, bo zmiana na tronie Piotrowym no, będzie takim czynnikiem z kolei jakby odżywiającym pewne nadzieje, prawda?

0: Bo kolejny Pius, papież IX, on będzie bohaterem naszych tutaj rozważań szerokich, bo pamiętamy, że on tutaj był właśnie ojcem.
1: W ogóle niesamowita postać w historii Europy wręcz.
0: Tak, ale to jest człowiek, który no, był tym papieżem w czasie zarówno Wiosny Ludów, jak też potem i Powstania Styczniowego, prawda? I tutaj jednak no, znacząca, diametralna różnica. Tam był człowiek, można powiedzieć, wyciągnięty z klasztoru, rzucony w wir wielkiej polityki, i
1: dawał się manipulować,
0: dawał się niestety
1: oficjalnie.
0: Na pewno manipulować. Tam właśnie wątek jakiegoś porozumienia z Rosją, na podpisania konkordatu się też pojawia. Pamiętamy, że co ciekawe, ten konkordat został w końcu podpisany w 1847 roku. Że było śmiesznie, on był oficjalnie nieogłoszony przez stronę rosyjską. W roku 56, przy wstąpieniu na tron Aleksandra II, takiego cara liberała, przynajmniej początkowo
1: liberała.
0: Znów Aleksander liberał, powiedzielibyśmy. I znów mamy taką sytuację, że wtedy oficjalnie mówi się, no myśmy podpisali konkordat i go ogłaszamy. Ale tak z ręką na sercu, to była znów taka litera prawa i
1: pytanie, abat pod stołem.
0: A troszkę tak, bo interpretacja tych postanowień konkordatowych była zupełnie dowolna w Rosji.
1: Na chwilę wróćmy jeszcze do tej emigracji polskiej, bo ona jest dość istotna, wydaje mi się, dla dalszego kształtowania się z myśli polskiej co do tego, co czynić dalej. Te myśli kształtują się nie w kraju, czy w dużej mierze nie w kraju, a poza jego granicami. Wspomniał pan doktor o ośrodku takim bardzo silnym, jakim był Hotel Lambert, ludzie skupieni wokół księcia Adama, ale to jest to prawe skrzydło, takie już ewidentnie prawe. Bardziej na prawo od nich jest już tylko ściana, prawda? A mamy jeszcze środek i mamy lewe skrzydło naszej emigracji. No i jak tutaj wygląda na tym lewym skrzydle stosunek do kościoła, do tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, do myśli o odzyskaniu niepodległości? Warto chyba wspomnieć też o romantyzmie, jako takim prądzie intelektualnym, bardzo znaczącym dla naszego ruchu powstańczego.
0: To znaczy tak, mamy rzeczywiście na prawym skrzydle Hotel Lambert, na lewym Towarzystwo Demokratyczne Polskie, poglądy republikańskie, poglądy no już takie bardzo jak na owe czasy oświecone.
1: Demokratyczne.
0: Jest też już taka, powiedziałbym, skrajna wypustka w postaci tak zwanych Gromad Ludu Polskiego, taki utopijny socjalizm, wszystko wspólne. Tam pojawiają się wątki chrześcijańskie w tej doktrynie, bo tezy tego typu jak to, że Chrystus był pierwszym socjalistą, no bo jednak żądał uwspólnienia wszystkich rzeczy i żeby wszyscy byli szczęśliwi, prawda? Natomiast jeszcze o tym mówiąc, pamiętajmy, że rzeczywiście mamy ten polski romantyzm, mesjanizm, czyli Polska jako mesjasz narodów, która musi cierpieć, odpukotować no pewnie nawet i część swoich win, ale w dużej mierze są to winy też niezasłużone, prawda?
1: Często winy tych państw zaborczych.
0: Państw zaborczych
1: które
0: też
1: przybijają Polskę do tego krzyża.
0: I tutaj mamy polskich romantyków, przede wszystkim Słowacki, Mickiewicz. Tylko napomknę, bo można te wątki rozwijać. Mamy też dosyć bogate życie duchowe na emigracji. Pierwsze to jest oczywiście Towiańszczyzna, czyli tak zwany prorok Andrzej Towiański. Dziwna bardzo postać. I druga to jest tak zwany zakon zmartwychwstańców, czyli to jest takie środowisko bardzo rozmodlone, ale jednocześnie intelektualne. Zainspirował je Adam Mickiewicz i ci zmartwychwstańcy będą odgrywać bardzo dużą rolę w, że tak powiem, urabianiu lobby propolskiego w Watykanie, w kurii rzymskiej. No będą nawet do nowego papieża bezpośrednio docierać. On będzie w dużej mierze teraz na ich informacjach polegać, prawda? Czyli powiedziałbym też tak, że Polacy wyciągnęli pewne wnioski z tego, że wcześniej jakby przebili ich w docieraniu do głowy kościoła katolickiego, na przykład Rosjanie czy Austriacy, i jakby no po prostu rozpoczęli taką pozytywną pracę w tym kierunku.
1: Tutaj warto chyba rozróżnić te dwa środowiska, o ile księża zmartwychwstańcy, którzy stają się najpierw są nieformalnym towarzystwem, a później stają się wprost no, zakonem tak istniejącym do dzisiaj. To jest zgromadzenie funkcjonujące do dzisiaj, zresztą dość zasłużone i dla Polski, i dla kościoła, to pierwsze stowarzyszenie, o którym
0: tak
1: pan doktor wspomniał.
0: Koło Sprawy Bożej.
1: Tak. To jest grupa, o której można wprost mówić, że była heterodoksyjna, to wręcz no, sekta religijna.
0: Chociaż tak nigdy nie została oficjalnie, można powiedzieć, wyklęta i obrzucona anatemą, ale jeżeli byśmy spojrzeli na tą doktrynę, to była to mieszanina fałszu i prawdy. Pojawiają się tam wątki nauk ewangelicznych, ale jednocześnie mamy stek różnego rodzaju błędów gnostyckich, neoplatońskich, kabała się tam pojawia, jakieś wątki milenarystyczne, parapsychoza, no i nawet coś zaczerpnął autor z Lutra, Kalwina i Swenderboga, takiego już mistyka zupełnie z pogranicza.
1: I właściwie większość ludzi związanych z tą wielką emigracją miała przynajmniej jakiś krótki epizod w swoim
0: niestety,
1: życiu.
0: Niestety powiedziałbym, że intelektualnie w jakiś sposób tenże Towiański wyssał naszych wielkich romantyków, bo zrobił to z Mickiewiczem, który na ten czas zawiesił, że tak powiem, aktywność pisarską i Słowacki również. Natomiast co jest jeszcze takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo przykre, to, że ta nauka Towiańskiego wskazywała, że Polska ma nie walczyć, że Polska ma się udoskonalać poprzez bycie bierną, taką cierpiącą. I tutaj na pewno w historiografii jest taki nurt, który twierdzi, że po prostu Towiański był agentem rosyjskim, który no, miał na celu w jakiś sposób rozsadzanie od wewnątrz tejże polskiej emigracji. A wiemy, że na emigracji no to raczej nastroje są takie, byśmy powiedzieli, oddalenia, załamania, utraci się wiarę w sens działania i nagle się pojawia taki nawiedzony prorok.
1: Myślę, że tutaj warto się zatrzymać przy tym stwierdzeniu bardzo istotnym, że Polska oto ma nie szukać przyszłości w walce zbrojnej, ale także nie w czymś, co później nazywano pracą u podstaw czy pracą organiczną, ale w takim biernym cierpiętnictwie.
0: Cierpienie, tak.
1: Bierne cierpienie. No chyba najgorsze z możliwych rozwiązań tak naprawdę. Proszę Państwa, powoli nasza audycja dobiegła do końca. Przeszliśmy przez niesamowicie ważny okres, jakim było powstanie listopadowe i także trudny, jak tutaj pan doktor, no wprost, bez ogródek mówił, trudny pod względem tych wzajemnych kontaktów między kościołem, tym hierarchicznym, stolicą apostolską, a naszymi powstańcami. To nie były sprawy łatwe, ale wydaje mi się, żeśmy częściowo tutaj naświetlili sytuację, dlaczego te stosunki nie układały się łatwo, jak Polacy postanawiają po no, nieudanym, straszliwej klęsce, jakim była klęska powstania listopadowego, po nieudanym powstaniu postanawiają układać sobie stosunki ze stolicą Piotrową. Myślę, że czas przyjdzie na rozmowę o tym, co działo się dalej w kolejnej audycji, do której mam nadzieję doktora Adama Buławę zaprosić. A dzisiaj serdecznie już panu dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję również.
1: Marcin Bąk, do usłyszenia. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam widzę to po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim. Żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, te dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to jest to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak, chrapie,
2: dokładnie,
1: zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej. Ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio. A najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawał słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. Więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem, wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i no, na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłonę odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Tak. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz, no nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Mhm. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2,5 tysiąca. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane, kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane, polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty. Trzeba je, właśnie niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
2: Tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet,
2: tak, no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej dwa razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wpaść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli powiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
2: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
2: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co 10. kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele. Temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu

0: szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? Mhm. W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc wyciszyć własny organizm, okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam po prostu są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
0: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także, no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. Mm-hmm. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także mm-hmm. te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Mm-hmm. Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Mm-hmm. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Mm-hmm. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, ale skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, oczywiście. Redaktor
0: wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: No, przepraszam, głupota. No to niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli
0: jesteśmy
1: mózg.
0: Nie do życia.
1: Mózg
0: tak, tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
0: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach Mateusz Łyston.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
1: Taniej to już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przejrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Bo w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
3: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
4: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
5: Drogo, ale nie mam wyjścia.
6: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
3: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
7: Pod Ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
3: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
1: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach z Krakowa nasz reporter Jakub Solosz.
8: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Darię Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
9: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
8: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
1: Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a potem, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Czas na leśne żniwa. Grzybiarze pojawili się już w lasach, bo jest co zbierać. Można znaleźć borowiki, kanie czy kurki. Wśród leśnych skarbów są też śmiertelne trujaki. Lepiej na nie uważać i unikać w lesie wsparcia sztucznej inteligencji. O szczegółach na koniec Dawid Olszewski.
10: Eksperci apelują, by nie zbierać grzybów, których nie znamy. Nie warto też przy rozpoznawaniu okazów bezgranicznie ufać aplikacjom czy sztucznej inteligencji. Przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
11: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane.
10: Niektóre gatunki łatwo pomylić z innymi, na przykład kurki z lisówkami pomarańczowymi. Jeśli mamy wątpliwości, grzyby można sprawdzić w sanepidzie. W Bydgoszczy zainteresowanie jest duże. Specjaliści udzielają nawet kilkunastu takich porad dziennie.
12: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzić.
10: Takie konsultacje są bezpłatne.
1: W Polsce występuje ponad 3000 gatunków grzybów, 1300 jadalnych i ponad 200 trujących, w tym kilka nawet śmiertelnie. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 16 przypadków zatruć grzybami, wynika ze statystyk Państwowego Zakładu Higieny. To więcej niż rok wcześniej.

0: SK Rock Warszawa.
1: W najbliższy poniedziałek decyzja o tym, kto pokieruje PKOL-em po aresztowaniu prezesa. Rodzice uczniów mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Chodzi o 300 zł.
2: SK Rock. Raport.
1: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, witam i zapraszam na pierwszy środowy raport. W poniedziałek PKOL podejmie decyzję dotyczącą tego, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. Co uzgodniono? O tym Mateusz Gołębiewski.
3: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: Dodajmy, że wiceprezesi PKOL-u to Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczyk, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski i Andrzej Supron.
2: To jest raport.
1: Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinien wynosić 10 lat.
4: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych, musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: Koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
5: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka spokojnie na decyzję prezydenta.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uczniowie już w szkolnych ławkach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysłać do ZUS-u wnioski o potężny zastrzyk finansowy, 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydać na podręczniki, zeszyty czy przybory szkolne. W szczegółach Dawid Olszewski.
6: To jednorazowe wsparcie, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. ZUS wciąż czeka na wnioski od rodziców, a zainteresowanie jest duże, uważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
7: W całym kraju wpłynęło ponad 2 900 000 wniosków obejmujących 4 300 000 dzieci.
6: Rodzice przyznają, że wyprawienie dziecka do szkoły to spory wydatek. Część z nich uważa, że wsparcie jest raczej symboliczne.
8: Nie jest wystarczające. No takie 300 zł, dobry plecak, farby, kredki. Kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
6: Wnioski od 300 zł na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet.
1: Po tym terminie prawo do świadczenia tego wygaśnie. ZUS do tej pory wypłacił w całym kraju ponad 1 100 000 000 zł z tego tytułu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
10: Fotokomórka zarejestrowała te słowa: potężny zastrzyk finansowy, powiedział Michał Poklękowski. Teraz się człowiek zastanawia, czy tak łaskawy jest dla naszych rządzących, czy tak złośliwy. Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Proszę Państwa, dzisiaj o poranku około 16-18 kresek powyżej zera na termometrach. Stosunkowo ciepły poranek właściwie w całym kraju, ale w ciągu dnia ta pogoda nas podzieli, bo na zachodzie kraju 20-24 maksymalnie w Poznaniu, a już im bardziej na wschód, tym temperatury wyższe. Bydgoszcz 25, Warszawa 28 stopni, Białystok 30, Kielce, Kraków nawet do 33 kresek powyżej zera, a im bliżej wieczora, tym więcej chmur, tym więcej chmur deszczowych, a nawet wieczorem i w nocy burzowych.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Estero.
11: Faktycznie, kiedy Michał powiedział potężny, wzruszyłem się, bo ja już całe 300 zł moje wydałem. I dzisiaj o tych wzruszeniach z Państwem właśnie porozmawiamy. O to, jaki utwór i artysta najbardziej Was wzruszają, zapytamy.
10: Nas za każdym razem o poranku wzrusza niezmiennie Michał Poklęgowski. Co u Ciebie, Michale?
1: Niejaki Książulo doprowadził do zamknięcia baru we wrocławskim Zoo. O tym w raportach.
10: Też byli wzruszeni.

0: Good morning, rise and shine.
1: Escarock.

0: A taka pani Katarzyna wzrusza?
1: Absolutnie, że tak. Moja i twoja nadzieja. Płakałem jak bóbr na każdym koncercie, a kilka ich w życiu zaliczyłem.
0: Mhm. Bo dzisiaj, drodzy państwo, porozmawiamy sobie, dzisiaj będzie tak nostalgicznie trochę, tak mi się wydaje, o tym, jaki utwór albo jaki artysta najbardziej nas wzrusza, ale myślę sobie, że nie tylko o artystach i utworach, ale także sytuacjach życiowych, bo jak gdybym miał wymienić piosenkę albo utwór, który mnie wzrusza, albo artysta, to byłoby ciężko. Ale jakaś sytuacja, w której byłem wzruszony, a gdzieś tam w tle, albo nie tylko w tle, leciał jakiś artysta, jakaś konkretna piosenka, to takich kilka mógłbym wymienić.
1: No i dobrze się składa, bo dziś będziemy rozmawiali właśnie o tych utworach, które sprawiają, że oczy zaczynają nam się pocić. W 1971 roku, 9 września, ukazał się album Johna Lennona Imagine. To jest ten utwór i ten album, który sprawił, że Przemysław Babiarz stracił pracę w Telewizji Polskiej, dobrze mówię?
0: Poczekaj, przypomnijmy sobie może.
2: Czyli świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu. Niestety.
0: No komunizmu, niestety. Tak, no. I pan Babiarz poleciał za to z telewizji. Dziwne to było, ale jednak. Drodzy państwo, te utwory, które was wzruszają, dzisiaj zapytamy o te sytuacje, o tych artystów.
1: Tak jak mówiłeś, jest taka piosenka... Piosenka, no, pieśń,
0: nawet
1: właściwie,
0: nie pamiętasz.
1: Pieśń właściwie, Ave Maria. To nie będzie w ogóle rockowe, ale pamiętam, że na moim własnym ślubie w kościele moja siostra to śpiewała. Moja siostra ma taki głos troszeczkę operowy, wiesz, moja mama grała na organach, więc po prostu wszyscy płakaliśmy tam.
0: No, to wiesz, życzę ci, żebyś powtórzył raz jeszcze tę imprezę.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Reklama.

0: Nie ziewamy.
1: To było takie, wiesz, chciałem z nimi zaśpiewać razem, no ale to niestety nie wyszło. Proszę Państwa, jakie utwory Was wzruszają, jakie wykonania, jakie sytuacje muzyczne sprawiają, że łzy cisną Wam się do oczu? O tym dzisiaj w środę sobie rozmawiamy.
0: Tak, Messenger Eskirog oczywiście do Waszej dyspozycji. No to lecimy, czekaj, wzrusza Lipali, od tego pozwólcie, zaczniemy.
2: Dzień dobry. Pierwsze, co przyszło mi do głowy muzycznie, to Lipali i Upadam. Bardzo lubię, mimo że wzrusza. I myślę, że tutaj pan Wojtek chyba żużlowo też ten utwór kojarzy, poza tym, że pewnie kojarzy z waszej stacji.
0: No i proszę, zadanie dla ciebie. Upadam i żużel, że w sensie co?
1: No zdarza się, jak upadasz, to musi boleć, aczkolwiek z perspektywy kibica to nie jest aż tak bolesne, ale też zawsze człowiek trwoży się o zdrowie zawodnika. Mm-hmm.
0: Messenger Eskirog, powtórzymy, do waszej dyspozycji, drodzy państwo, pytamy o utwory artystów, którzy wzruszają, ale także sytuacje, w których te piosenki wam towarzyszą i was wzruszają. No to może tutaj?
3: Jakaś szczególna piosenka czy wykonawca, to może nie, ale co miesiąc, jak swoją wypłatę widzę, to łzy same cisną się do oczu. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że u was tego nie ma.
4: 20 lat praktyki i oto mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Za chwilę, proszę Państwa, punktualnie o 6.30 raport Eski Rok. Michał Poklękowski już nie może doczekać się tej części sportowej, ale najpierw jeszcze poważne rzeczy światowe, polityczne i tak dalej.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, napisał prezydent USA Donald Trump, komentując wyborcze zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec, czyli AfD, w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w nocy o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenie USA na irańskie tankowce.
1: To jest raport.
2: Według informacji przekazanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu w Polsce odnotowano ponad 20 milionów turystów. 16 milionów z nich to krajowi zwiedzający, natomiast ponad 4 miliony to zagraniczni goście. I jest to wzrost o ponad 7% rok do roku.
1: SK Rock Sport.
2: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Intermediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norwek strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez.
3: Pan Sanchez.
2: Pan Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie, dodam, strzelił dla Białej Gwiazdy aż 6 goli.
0: Michał, Michael? Poklękowski.
4: 6 na 9 w Escero.

0: Proszę Państwa, być może jedni z Państwa poczytają to za złośliwość, inni nie. Po prostu za dziennikarską rzetelność. Był taki moment w raporcie Skirok, gdzie zapadła taka niezręczna chwila, gdzie Michał Pokrągowski nie był pewien, jak się wymawia pewne nazwisko.
1: Dopuszczamy do siebie taką możliwość, że Państwo mogli tego nie słyszeć, dlatego przypominamy.
2: Transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez.
1: Pan Sanchez.
2: Pan Sanchez.
0: Ja na przykład, gdybym był dziennikarzem, to bym sobie wcześniej sprawdził i na przykład dotarłbym do takiego dźwięku.
3: Jordi Sanchez, nowy portowiec na pokładzie.
1: Mamy to, Jordi Sanchez.
0: Pozdrawiamy serdecznie pana Sancheza i pana Pokrękowskiego. Niezmiennie czekamy na jego powrót do naszego studia, a dziś rozmawiamy z państwem o piosenkach, o utworach, o artystach, którzy was zawsze wzruszają.
4: Jeżeli

0: Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o utworach, które nas wciąż wzruszają. Myślę, że Leny Krawic w swojej dyskografii ma mnóstwo takich kawałków. My natomiast na chwilkę zaglądamy do tego naszego polskiego piekiełka. Mnie osobiście ten temat nie dotyczy, ale widzę w internecie, że poszczególni rodzice, czy mniej lub bardziej znani, co jakiś czas wspominają, że ta nowa dieta w szkołach, stosowana albo niestosowana dla dzieci, jednak jest ważnym tematem.
1: Tak, ciebie nie dotyczy, ale przyznam bez bicia, mnie wzrusza ten temat. Tak mnie wzrusza, że mi łzy z zażenowania ciekną po plecach. Drodzy Państwo, 1 września obowiązują nowe przepisy dotyczące jadłospisów w szkolnych stołówkach. No i nasi politycy pokłócili się oczywiście o warzywa i mięsko. Zgodnie z rozporządzeniem resortu zdrowia, co najmniej jeden posiłek w tygodniu musi być przygotowany na bazie roślin strączkowych, bez produktów odzwierzęcych, a potrawy mięsne zostały ograniczone do 2 tygodniowo. No i skomentował to już pan Mateusz Morawiecki.
2: Każą dzieciom jeść fasolę z kaszą. Dość tych szaleństw ideologicznych.
0: No to poszaleli. My na wszelki wypadek też sięgnęliśmy do źródła i zapytaliśmy naszego premiera, jaka jest jego wymarzona dieta obiadowa.
3: Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki.
4: 6 na 9.

0: Idź precz, akysz, z Wolu ty jeden.
1: Czemu z Wolu? Od razu z Wolu. Proszę Państwa, może to była dedykowana piosenka dla tych, którzy są na przykład w opozycji do nowego przepisu, do nowych przepisów jedzeniowych, o tym sobie rozmawialiśmy, ale dziś przede wszystkim rozmawiamy o muzyce, o piosenkach, o artystach, którzy Was niezmiennie wzruszają.
2: Dzień dobry panowie, a propos sytuacji oraz utworu wzruszającego, utwór Moja i Twoja Nadzieja, nagrany przez wielu rockowych polskich artystów, rockowych. Po koncercie w Gdańsku, który niestety był tragiczny, wybuch pożar, zginęło wielu ludzi. Bardzo fajny kawałek, pozdrawiam.
1: Znaczy Moja i Twoja Nadzieja była w sprawie powodzi.
3: Tak jest, Golden Life 24-11-94, to po tym tragicznym wypadku i po tym tragicznym pożarze, o którym mówił nasz słuchacz.
1: Tak jest, to tutaj mieliśmy dwa wątki. Proszę Państwa, teraz a propos była Moja i Twoja Nadzieja, no to czas na ten fragment audycji, który jest beznadziejny.
4: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to zaczynamy. Sylwia Grzeszczak zdradza, jak wyglądają jej relacje z Liberem. No jak mogą wyglądać? Liberalnie.
3: Otóż to. Gdzie dzwonek? Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
5: A ja jestem bogaty i umyty.
6: To jest jakaś porażka.
7: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
8: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
7: Łukasz Bąk.
9: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
7: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
10: Drifterzy! To wy drifterzy!
11: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
7: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ekstra mocny start!
17: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
1: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
1: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
1: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Ceniony operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Znamy wyniki sekcji. Książulo doprowadził do zamknięcia baru we wrocławskim zoo.
5: SK Rock. Raport.
10: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut, jednak od tego zaczynamy raport o 7. Wczoraj projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier? O tym Kuba Krzyżak.
20: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
21: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
20: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
22: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
20: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
10: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka.
23: To jest raport.
10: Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
24: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
10: Mówi nam prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym. Lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Zamknęli bar na terenie wrocławskiego zoo. To najpewniej efekt recenzji znanego twórcy internetowego, niejakiego Książula. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
25: Pojechałem i sprawdziłem. Karczma Ulwa została zamknięta. W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu. Ludzie, których przepytałem, raczej nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
26: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj raczej liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie, wyjdzie i zapomni.
27: Wziąłem wtedy kurczaczki, nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
25: Wrocławskie zoo nie przyjmuje żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
10: Pozostałe lokale gastronomiczne we wrocławskim zoo działają, przynajmniej na razie, zgodnie z planem.
28: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
1: O, dobrze, pan Książulo nie dostał wilczego biletu, tak jak w tym hotelu znanym, gdzie narzekał, że temperatura za wysoka.
29: No, to nieprawda, wszystko sprostowanie później się pojawiło. Broń Boże, nie zakazaliśmy mu wynajmowania pokoju, a ta kartka to, a proszę, o kant podpłuc.
1: Broń Boże, nie zakazaliśmy mu przychodzenia do zoo, ale ma taki ekskluzywny bilet do wybiegu z lwami. Proszę państwa, dzisiaj na termometrach bardzo różnorodnie, bo od 21 stopni w województwie lubuskim, 24 w Poznaniu, 27 we Wrocławiu i na zachodzie i na południowym zachodzie naszego kraju opady deszczu dziś pojawią się najszybciej, później te chmury deszczowe i burzowe wieczorem i w nocy będą się przemieszczały w głąb kraju, a w głąb i na wschód dzisiaj temperatury nawet do stopni 30.
29: A jak się woła do lwa?
30: Hej! Kici, kici, taś, taś!
31: Do lwa, k***wa, do lwa!
28: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
32: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
29: Piosenki i artyści, którzy wzruszają. O nich dzisiaj pytamy.
1: Eric Clapton, John Lennon, jest ich całe mnóstwo. O tym będziemy rozmawiali w tej godzinie. No i też jest taki prezenter, który zawsze wzrusza nas do łez. Michał Poklękowski, co u ciebie?
10: W raportach znany brytyjski badacz, który ostrzega świat przed sztuczną superinteligencją.
29: Wyższy poziom, wyższy level. Superinteligencja.

0: kiedy odkurzam, to zawsze tak mówię. Mój jest ten kawałek podłogi, ja tu będę odkurzała, wywara mi od tego miejsca.
1: I bardzo dobrze, i prawidłowo. Dzisiaj, proszę Państwa, nawiązujemy do pięknej daty w kalendarzu. Rok 1971, 9 dzień września, ukazuje się album Johna Lennona pod tytułem Imagine. No i tam oczywiście tytuł o tym piosenka o tym samym tytule, niezwykle wzruszająca, z niezwykle ważnym przekazem. I dziś sobie o takich wzruszach muzycznych rozmawiamy.
2: O wzruszach muzycznych.
1: Tak.
2: O wzrusze muzyczne pytała Ewa.
3: Jaki utwór najbardziej Cię wzrusza?
4: Piosenka Boję się o Ciebie, Kasi Suchackiej i Vito Bambino.
3: A dlaczego?
4: No bo mi się kojarzy z moim chłopakiem i bo tam jest, nie będę śpiewać, ale taka romantyczna jest i wzruszająca o miłości. Mi się kojarzy z moim chłopakiem po prostu.
1: Znasz? Kojarzysz? No i Boję się o Ciebie, Kończu.
2: Chłopaka rozmówczyni nie kojarzy oczywiście. To jeszcze o Cortezie słówko.
5: Witaj, jest krok. Mnie wzrusza piosenka Corteza Hej Wy. No, jak patrząc wstecz na swoją młodość, to piosenka jest o mnie. Też byłem dobrym buntownikiem, byłem zły i wyrosłem na porządnego człowieka. Pozdrawiam serdecznie.
2: A może pozwólmy, niech to oceni ktoś inny.
1: Ojej, ale ja rzeczywiście mam tak, że jak Cortez siada przy tym klawiszu w bluzie, gość po prostu, który na osiedlu mógłby ci zrobić krzywdę, i nagle wyciska, wiesz, z gardła takie nuty i takie słowa, to jestem poruszony.
2: Drodzy Państwo, tyle mówił Pan Wojciech, nie tylko zresztą dzisiaj o Imagine, bo w związku z tym numerem i tym utworem i tym albumem sobie dzisiaj rozmawiamy na ten temat, no to chyba czas najwyższy Johna Lennona zagrać, co?
1: Jak najbardziej.
2: Z największą przyjemnością.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kartony. Eski rok.
1: Kiedyś, kiedy układaliśmy kartony, chcieliśmy, żeby to Państwo się dobrze bawili. Ale ponieważ nasze kartony rozpykujecie w 5 sekund, to teraz mamy taką ambicję,
2: żeby tak dowalić do pieca, żeby nie było łatwo.
3: To prawda. W konkurencyjnej radiostacji jest taki dziennikarz, który robi taki profil na YouTubie, piosenki, które ryją banie. Aha. My robimy konkursy, które ryją banie.
1: Tak. Jeden z nich to kartony, które już teraz startują na antenie Eski Rok. Drodzy Państwo, zadanie arcyproste. Składamy sobie dźwięki do kupy za przeproszeniem i później nagrywamy się na Messengerze Eski Rok z odpowiedzią na pytanie...
3: Co to jest? O, co to, czego poszukujemy?
1: Kurczę, nie chcę naprowadzić na razie jeszcze, no.
3: Proszę Państwa, na razie znamy dźwięk numer jeden do odsłuchu.
1: Tak, dźwięk numer jeden. Mamy nadzieję, że Państwa nie naprowadzi, tak jak naprowadzić powinien. Przypomnijmy też o nagrodach, bo są zacne.
3: Jak najbardziej. Koszulki z napisem I Love 6x9, być może jeszcze gacie kąpieliczne również tam zostały. Kubeczki Eski Rok. Taki zestaw powakacyjnych gadżetów na Państwo na pewno do kogoś z Państwa dzisiaj poleci. Zdradzamy kategorię, czy jeszcze nie?
1: No powiedz, niech będzie.
3: Kino.
1: Dobra, no to raz jeszcze dźwięk numer jeden. Cztery będą, chyba że nie będą potrzebne.
3: Chociaż jak teraz nas słucham, to raczej czeskie kino.

0: 7.29, jeszcze pół minuty dosłownie i raport Westerok, Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Zapraszam. Władze Stanów Zjednoczonych nieoczekiwanie wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i dla Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw na świecie, podała agencja Reutera. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu.
5: To jest raport.
6: Ceniony brytyjski badacz, matematyk Jacob Cox, zajmujący się szkoleniem modeli AI, ogłosił odejście z firmy Anthropic, twórcy modeli AI Claude. Cox zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji sztucznej i igranie z życiem ludzi. 27-letni naukowiec ogłosił swoją decyzję we wpisie na platformie X i w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal.
5: SK Rock Sport.
6: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach, m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madrid 2-1 pokonał Inter, a Borussia 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona podejmie Feyenoord. Drugi świetny występ polskich piłkarek w drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
1: Świętarska, Olszewski, Bural.

0: Kartony.
1: Zawsze na Państwa można liczyć.
2: Dzisiaj rozmawiamy o piosenkach, które nas wzruszają. Do tego na pewno wrócimy, ale teraz konkurs, który porusza zawsze naszą czułą strunę, bo tu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Tak, dźwięk numer jeden. Składamy sobie dźwięki do kupy za przeproszeniem. Państwo odgadujecie hasło, wysyłacie głosóweczkę na Messengera Eski Rock. Dźwięk pierwszy brzmiał tak. A Państwo brzmicie tak.
3: W sprawie konkursu to jest Lady Punk, mniej niż zero. Pozdrawiam Was, do widzenia.
4: Epoka lodowcowa.
5: Czy w kartonach chodzi o film Zero?
6: Czy w kartonach chodzi o film o psie, który jeździł koleją?
1: Nie.
7: Witam serdecznie. Czy dzisiejsze kartony to może 07 złoście?
8: Czy hasło to stawka większa niż życie?
9: Czy odpowiedź na kartony to Szrek?
10: Piosenka o zdrowiu pana Kuracza.
11: Czyżbyśmy dzisiaj w kartonach szukali pana Ziobrę, czyli mniej niż zero?
12: Czy to jest... Mniej obcy?
13: O psie, który jeździł koleją.
14: Tytuł filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc?
15: Pierwsze strzało, wielki błękit?
4: Podaj odpowiedź w konkursie. Pojutrze.
1: Moglibyśmy tak się bawić jeszcze godzinę.
2: Tak wiele osób i tak smutno, że musimy wszystkim Państwu odmówić, ale dzięki temu możemy dorzucić dźwięk numer dwa i bawić się dalej.
1: No teraz już? To już
2: jest... Trzeba, zagraj dwa koło siebie. No, co to za, proszę Państwa, produkcja, bo dzisiaj rozmawiamy o kategorii kino.
1: Tak, szukajcie, gmerajcie, nagrywajcie.
0: Eski Rock. Reklama.
16: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
17: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: kartony, drodzy Państwo, już rozwiązane.
1: Ale do oficjalnego rozwiązania przejdziemy po godzinie 8, ponieważ musimy jeszcze się uporać z tymi wszystkimi zgłoszeniami. Około 50 dźwięków na Messengerze czeka jeszcze na zgranie. Tymczasem przypominamy, że dzisiejszym tematem przewodnim jest, albo właściwie są, piosenki, które nas zawsze wzruszają.
2: A propos kawałków, które ściskają za gardło, to biorąc pod uwagę, że mam córkę i za każdym razem, jak słyszę La Oche Vojenka i fragment Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, zawsze mnie porusza.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Kinga Rusin w cudacznym kapeluszu przeżywa etnoorgazm w Kirgistanie. Dobry chociaż taki. Dzwonij sobie. U mnie z kolei tylko na pudelku kuna rzuciła wulgaryzmem w Tańcu z Gwiazdami. Ja ci powiem, że te kuny to strasznie zdradliwe są. Mieszkałem kiedyś we Wrocławiu i taka kuna przegryzła kabel od prądu. I pół rynku nie miało prądu.
0: To jest jakaś porażka.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Andrzej Poczobut od wczoraj znów na Białorusi z własnej woli. 8 kandydatów weźmie udział w przedterminowych wyborach w Krakowie. Nasze pięty, tak, dobrze słyszeliście, nasze pięty zdecydowały o tym, w jakim miejscu aktualnie jesteśmy jako gatunek.
15: SK Rock. Raport.
14: Jest 8, Michał Poklękowski zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starko-Kozacze w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, 3 zostały ranne. Takie informacje przekazały władze w Kijowie. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
15: To jest raport.
14: Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia, spektakularnego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach Mateusz Chłyston.
16: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę pytany o swoje plany mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
14: 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Kuba Solarz.
17: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
18: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
17: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
19: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
17: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
14: Zatem 27 września w przeterminowych wyborach w Krakowie weźmie udział w sumie 8 kandydatów.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Jeszcze ciekawe odkrycie naukowe na koniec. Regularne stawianie kroków od pięty. Powtórzę, od pięty odróżniało wczesnych ludzi od małp człekokształtnych. Pozwoliło im chodzić dalej i pomagało skuteczniej zdobywać pożywienie oraz rozprzestrzenić się na całym świecie. Wykazało to nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Pensylwanii w USA. To nasze pięty zdecydowały o tym, w jakim teraz miejscu na drabinie ewolucji się znajdujemy jako Homo sapiens, piszą uradowani badacze w swoim opracowaniu.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
21: Wojtek wyjął właśnie krem na pękające pięty.
22: Ja chciałbym zobaczyć, w którym momencie są didaskalia, że to są uradowani badacze. Może na smutno to pisali. A wy jak stawiacie stopy? Od pięty czy od palców?
14: Wojtek to musi mieć pilarkę, taką szlifierkę kątową. To już pumek nie wystarczy.
22: Potem używa do paznokci u stóp. Nie. Co tam w pogodzie?
21: Człowiek, nojki, małpy. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach wysoko. Temperatura taka jak w mózgach moich kolegów. Na termometrach 28 w Warszawie, 32 w Kielcach, najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa. Nawet do stopni 33, ale na zachodzie chłodniej. 20 w Zielonej Górze, w Poznaniu 24, w Wrocławiu około 25. A to wszystko wieczorem się skończy. Przyjdą deszcze i co jeszcze? I jutro już chłodniej.
23: Jestem ojcem Sylwestra. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Niepokoi mnie, wie pan, że on nie biega jak inni.
24: No biega. Dużo biega.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
25: Od 6 do 9.
9: S-Rock.
22: A ty jak biegasz? Z pięty na palce czy z palców na pięty?
21: Szybko biegam.
22: Potawę kolana?
21: Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiam o tym, jakie utwory, jacy artyści Was najbardziej wzruszają. Michale Pokrągowski, jakie stopy Cię najbardziej wzruszają?
14: Tu wchodzicie w niebezpieczny obszar fetyszy. Mm-hmm. Uspokójcie się.
21: A odpowiedź miała być procentowa.
14: Poza anteną.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy sobie na temat piosenek, utworów, artystów, którzy Was wzruszają. Najczęściej, tak jak już sobie z redaktorem Olszewskim wspominaliśmy, te utwory są związane z jakąś sytuacją z naszego życia, bo wtedy to jest sentyment, to jest coś, co nam przypomina o jakimś wydarzeniu. Smutnym, wesołym, ale wzruszającym.
1: Dokładnie, bo o tym też sobie rozmawialiśmy. To są momenty z naszego życia, ale także i momenty z życia artystów, bo mamy takie wrażenie, że artyści najbardziej płodni są wtedy, kiedy są po prostu nieszczęśliwi. I tak sobie myślimy też o Eriku Claptonie, bo to przecież piosenka taka, że aż łzy same ciekną po plecach. Tears in Heaven, mówimy o wypadku, który miał miejsce lata temu. Jego syn wypadł z okna, nie przeżył tego upadku. Eric Clapton usiadł do gitary, do fortepianu i napisał ten piękny hymn ballady właściwie.
0: Czy chociażby tak jak mamy do czynienia z utworem Imagine Johna Lennona, co też stałą płytą, bo dzisiaj celebrujemy kolejną rocznicę powstania tegoż albumu, rok 1971. Przecież to wszystko powstawało w trakcie wojny w Wietnamie.
1: Jak najbardziej. Drodzy Państwo, o kartonach oczywiście cały czas pamiętamy, rozwiązanie wkrótce, ale ciągle pytamy o to, co i jakie piosenki, jacy artyści wzruszają Was najbardziej.
2: Dzień dobry. A propos piosenek, które mnie wzruszają, zespół Kabanos i Serce, ale pewnie i tak tego nie puścicie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kartony.
1: Eski rok. Dziękujemy Państwu za liczne zgłoszenia. Przypominamy, dzisiaj w kartonach zastanawialiśmy się nad tym, co się ukryło w dźwiękach, na pewno coś związanego z kinem.
2: Tak było. Nagrody do wzięcia, do przejęcia. Już wiemy, że rozwiązanie dobre mamy. Zresztą tych rozwiązań dobrych pojawiło się mnóstwo.
1: Całkiem sporo, ale najszybsza była pani Paulina. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnijmy sobie w ogóle, jak to wszystko szło.
2: Otóż tak. Dźwięk numer jeden. To był dźwięk numer dwa i Państwa odpowiedzi?
3: Pamela Anderson.
4: Witam, no w kartonach może chodzi o film o Karol.
5: Czy w dzisiejszych kartonach chodzi o Jamesa Bonda?
4: A może chodzi o stary film dla młodzieży do przerwy 01?
1: No, mogłoby o to chodzić, ale o to wcale nie chodziło. Chodziło nam o...
6: A może o jeden most za daleko?
2: O to nam chodziło, o to! Jak Państwo na to wpadliście i wpadacie, to jest dla nas ciągle zaskoczenie i ja w to nie wierzę po prostu, ale o, to jeszcze można skojarzyć, że o. No.
1: Czyli z niemiecka to jeden.
2: Czyli o, jeden.
1: Tak.
2: I wtedy wiadomo.
1: No, jak widać, wszyscy wiedzieli oprócz nas, ale my niestety wymyśleliśmy ten konkurs. Gratulujemy, najszybsza była pani Paulina. Wszystkim dziękujemy za wspólny udział w zabawie. Gadżety na pewno jeszcze do zdobycia na naszej antenie będą.

0: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
1: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
0: Tak, a dzisiaj w programie pewnie będzie Barka.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
8: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Na leczenie dziecka prowadzone były zbiórki pieniędzy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Ten 2 tygodnie temu złożył wizytę w Rosji. Najistotniejsze informacje z tego spotkania, które odbyło się w siedzibie Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, minister przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi.
9: To jest raport.
10: Agencja TASS NIM przekazała, że amerykańskie siły przeprowadziły kolejny atak na irański tankowiec w pobliżu wyspy Chark w Zatoce Perskiej. Siły amerykańskie potwierdziły informacje, natomiast napisały o przeprowadzeniu ataku aż na 5 tankowców.
9: SK Rock Sport.
10: Kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu. Fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, z Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
11: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: A taki YouTube na przykład wzrusza czy nie wzrusza? Zależy oczywiście w jakiej piosence, tak mi się też wydaje.
1: Też zależy kogo, myślę, że jest mnóstwo osób. Pamiętam sam, że w kawałkach mojego życia co jakiś czas pojawia się artysta, który twierdzi, że U2 czy też Queen to są w ogóle zespoły, które w całości go rozczulają.
0: Myślałem, że powiesz, że w kawałkach, pamiętam w kawałkach mojego życia, jak o kawałkach, które go rozczulają, opowiadał Bono.
1: Jeszcze to nie nastąpiło, może kiedyś się uda. Proszę Państwa, czekamy na Wasze propozycje, spływa ich mnóstwo, więc posłuchajmy, jakie utwory Was wzruszają.
2: A wyobrażacie sobie na przykład Sound of Silence na pogrzebie na skrzypcach zagrane?
0: No pewnie brzmi świetnie, ale póki co jeszcze nie chciałbym tego na pogrzebie posłuchać.
1: Tak, w ogóle ten utwór generalnie strasznie nas wzrusza, nawet nie grany na pogrzebie.
0: Tak, to prawda. Co dalej?
3: Jeśli czołem, a może ode mnie takie dziwne zgłoszenie, ale mnie jakoś cały czas zawsze wzrusza For Whom the Bell Tolls Metallica. Nie wiem, jakoś tak ten dzwon, ciary, no i takie wzruszenie idzie za tym.
1: A, to na pewno. Kto jeszcze?
4: Cześć. W sprawie wzruszających utworów to dla mnie najbardziej to Kult i Level Off, a w szczególności słuchanie utworu w listopadową noc.
0: No to listopadowa noc niestety czeka nas już wkrótce, za moment też przestawiamy zegarki, no pewnie jeszcze z miesiąc, ale...
1: A propos listopadowej nocy, no to masz TSA 51, idąc jesienną aleją? Absolutnie, łzy zawsze w oczach.
0: I o tym z Państwem dzisiaj rozmawiamy i na takie, no od Państwa głosówki jeszcze przez parę chwil czekamy. Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji i na koniec...
5: Tego raczej nie puścicie, ale zawsze ściska mnie za gardło, kiedy słyszę Anielski Orszak. Pozdrawiam.
6: Anielski Orszak niech swą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba.
1: Ta, nie puścimy.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

Cześć panowie, mnie to niezmiennie wzrusza piosenka zespołu Sztywny Palazji, Łoże w kolorze czerwonym. No, trochę opisuje historię moją i mojej małżonki. Oddała mi wszystko, co miała, czego dowodem było łoże w

0: Loże czerwonym, także jak sobie słucham tej piosenki i przypominam, to aż się łezka boku kręci. Pozdrawiam.
1: To było w łoże w kolorze czerwonym, a to był mój kolor ulubiony.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Tego raczej nie puścicie, ale zawsze ściska mnie za gardło, kiedy słyszę anielski orszak. Pozdrawiam.
1: Anielski orszak, niech swą duszę przy.
2: Dzień dobry, Eskorok. Dziękuję wam bardzo. Kto puszcza anielski orszak w radiu? Teraz będę to śpiewał cały dzień. Dzięki. Nara.
3: Na zdrowie.
4: Nie ma za co. Pozdrawiamy. Coś jeszcze? Wymasuj mnie, Romanie. Jakie państwo macie życzenia?
3: Gramy. Drodzy państwo, gramy wszystko, czego sobie zażyczycie. To jest wasz program. My tu tylko siedzimy.
4: Co gorsza, gramy też to, czego nie chcecie usłyszeć, ale to niestety my jesteśmy realizatorami. Dzisiaj rozmawiamy tak zupełnie na poważnie, czasami z przymrużeniem oka, ale głównie na poważnie o utworach, o artystach, którzy was wzruszają.
5: Cześć. Się pytać o piosenkę, która wzrusza, no to ja muszę się przyznać do piosenki Sydneya Polaka, Chomiczówka, na której się wychowałem, człowieka poznałem i te wszystkie historie pamiętam, o których on tam śpiewa i opowiada, więc taka nostalgia wraca z czasów młodzieńczych. Mhm.
3: Ale my tak sobie z panem Wojtkiem tutaj też rozmawialiśmy oczywiście o tych piosenkach, które nas wzruszają i wspólnie ustaliliśmy i państwo też na to zwracacie uwagę. Pan Piotr, między innymi, zawsze rozwala mnie dżem i list do M. Mamo, pisze do ciebie wiersz. Może ostatni, na pewno pierwszy. Wiersz czy list? Tam było w tekście, nie pamiętam. Ale wzruszająca piosenka o takim, wiesz, pożegnaniu z mamą, czy nie wiem tak naprawdę o czym.
4: Tak, no niesamowite. Jest mnóstwo utworów, które, jeden ze słuchaczy też wspominał, dżem i dusza i w ogóle te nowe piosenki, które w ustach nowego, tak nowego, starego wokalisty są nawiązaniem do jego taty, no i to też chwyta za gardło.
3: To co, raz jeszcze anielski orszak? Nie, ale do tematu wrócimy za chwilkę.
6: 6 na 9.

0: Gęsto się nam zrobiło pod koniec programu, bo Państwo się mocno uruchomiliście i bardzo nam się to podoba. Przypominamy, dzisiaj przez cały poranek zastanawialiśmy się nad piosenkami, nad utworami, nad artystami, którzy Was z jakiegoś powodu wzruszają. Najfajniejsze jest to, że zawsze za tym idzie jakaś historia. Jedna z nich teraz. Kończy, to jest ten moment, kiedy idzie. Puszczasz dźwięk. Uwaga.
1: Dzień dobry. Najlepszą płytą jak dla mnie jest Jedynka Illusion. Jest to bardzo ważny album w moim życiu. Wyszedł akurat wtedy, kiedy byłem na misji w Kosowie. Piosenka, którą do dzisiaj słucham przynajmniej raz dziennie, to jest Ciernie. Pozdrawiam wszystkich maniaksów Illusion, Grzechu z Brzegu Dolnego.
0: Pozdrawiamy Grzegorze, pozdrawiam wszystkich fanów właściwie muzyki wszelakiej, rockowej, bo tych utworów na przestrzeni lat powstało mnóstwo. Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, Guns N' Roses, U2, The Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton. Każdy z tych artystów, każdy z tych zespołów ma przynajmniej jeden wyciskacz USB w swojej playliście.
2: To prawda, ja też opowiadałem taką historię poza anteną. Bardzo lubię z żoną. Lubię wracać tam, gdzie byłem, pana Wodeckiego, i ten numer zaśpiewany przez innego artystę w programie Twoja twarz brzmi znajomo zaraz po śmierci pana Wodeckiego. Wtedy też wycisnął z nas łzy, kiedy to oglądaliśmy.
0: Stanisław Sojka i Tolerancja, ostatnio też właściwie cały benefis jemu poświęconych wykonań, też strasznie wzruszający.
2: Drodzy Państwo, pięknie dziękujemy za dzisiaj, uciekamy, znikamy i na koniec jeszcze jeden artysta, który Państwa wzrusza.
3: Dodam jeszcze Mieczysław Fog, Ostatnia niedziela.
4: Myślałem, że nie lubisz Foga. To się grubo pomyliłeś. Mietek Fog to był równy gość.
5: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
6: To było 6/9 w ESC Rock.
5: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Faktory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
7: Reklama.
22: Nasi reporterzy dotarli do wyników badań ofiar katastrofy polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Unia Europejska mierzy się z potężnym kryzysem edukacyjnym. Za chwilę wynik najnowszego badania w tej sprawie.
23: SK Rock. Raport.
22: Minuta po dziewiątej, Michał Pokrękowski, zapraszam. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłysto. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
0: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
22: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało w sumie 59, a wracały one z pielgrzymki do Medjugorje.
9: To jest raport.
22: Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badań PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, a to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, w rozumowaniu przyrodniczym i jeszcze na dokładkę umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
1: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
2: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
1: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
2: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
1: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
22: A średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów.
9: To jest raport.
22: Żywe kosiarki jeszcze na Karkonoskich Łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla.
23: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
24: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
25: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
23: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
22: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austria. Tematem zajął się Błażej Stachewicz.
26: Pogoda.
22: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, motyle lubią to, więcej chmur w centrum i na północy Polski, od Warmii, Mazur i Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotnie zagrzmi i gdzieniegdzie popada, na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 dziś na Podkarpaciu.

0: nowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
1: Tyle gadali o muzyce przed dziewiątą, że chyba po dziewiątej będę gadać, nie wiem, o piłce nożnej. Napisałem o tym do Wojtka, Wojtek mi odpisał. Możesz jakieś nieśmieszne zuchwary opowiadać? To nasza domena. Napisał o sobie i dzisiaj oczywiście o kąciu. Ech, co tu robić? Może Państwo mi podpowiedzą, może mają Państwo jakieś sugestie, o czym mówić po dziewiątej? O piłce nożnej? Nie, o tym mówię często. No to może jednak o tej muzyce.

0: gitara i wybijane brawo. I tyle. I głos jeszcze oczywiście tego, który niedawno miałby 80. urodziny, Freddiego Mercurego. A dziś inna okrągła rocznica, nie związana z urodzinami.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: O niej właśnie teraz. Równiuteńko, 70 lat temu, 9 września 1956 roku, Elvis Presley po raz pierwszy pojawił się w słynnym kiedyś programie telewizyjnym The Ed Sullivan Show, wykonując na żywo w studiu CBS utwory Don't Be Cruel, Love Me Tender i Ready Teddy. Choć tak naprawdę niewiele zabrakło, by do tej wizyty nie doszło. Sullivan pierwotnie odrzucił ofertę zaproszenia Elvisa za $50,000. Sporo, nawet dzisiaj, a wtedy była to kwota astronomiczna, a prowadzący miał w przyszłości problemy z gwiazdami rock'n'rolla. Tu trzeba to właśnie dodać. Poza tym czuł, że Elvis nie nadaje się do rodzinnego oglądania. Jaki był powód, że tak twierdził? Styl tańca Presleya. To słynne kołysanie biodrami, które postrzegane było w purytańskiej Ameryce jako zbyt śmiała aluzja seksualna. Jak sobie z tym poradzono? CBS, która mieniła się być wówczas strażnikiem moralności widzów, podczas transmisji piosenkarza pokazywała głównie od pasa w górę, unikając szerokich planów. Ten program obejrzało, jak ktoś policzył, około 60 milionów ludzi, co stanowiło ponad 80% ówczesnej widowni telewizyjnej w USA. A jedną z tych osób, które to oglądało, był zbliżający się do siódmych urodzin mały Bruce Frederick Joseph Springsteen, który tego dnia postanowił, że też kiedyś zostanie muzykiem. I jak postanowił, tak zrobił.

0: Takie rzeczy śpiewa Agnieszka Chylińska, gdy miała 19 lat. Gdyby ktoś był oburzony, że jak tak młoda dziewczyna może o takich rzeczach śpiewać, to od razu dodam, że autorem tekstu tej piosenki nie jest Agnieszka, tylko basista Waldemar Tkaczyk. No dobrze, cóż jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnego zmarłego artysty, ale zanim do niego dojdziemy, jeszcze Pearl Jam i Jeremy za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
6: Wygenerowano z AI.
7: W mo-

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Julinku!
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
9: Reklama.
10: Eska Rock Radar.
11: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Fani amerykańskiej formacji Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, choć wydana 3 lata temu płyta Lightning Up the Sky miała być ostatnim studyjnym wydawnictwem zespołu, to plan najwyraźniej uległ zmianie. Potwierdził to lider sali Erna w najnowszym wywiadzie, a więcej o tym, czego należy spodziewać się po nowym Godsmack, przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
10: Eska Rock Radar.
12: Hi, this is Keith Richards.
13: My name is Gary Clark Jr.
14: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

To Be With You, zespół Mr. Big w SC Rock. A teraz wspomnienie Toma Fogertiego, gitarzysty i wokalisty amerykańskiej grupy Creedence Clearwater Revival, która zaraz się pojawi na antenie Eski Rock. Wspomnienie człowieka, który odchodził z tego świata dokładnie 36 lat temu. Oficjalnie powodem śmierci była gruźlica, ale była ona skutkiem osłabienia organizmu walczącego z wirusem HIV, a potem z chorobą AIDS. W odróżnieniu od kilku znanych muzyków, którzy zmarli na AIDS przez kontakty seksualne, Tom zakaził się przez transfuzję skażonej krwi, którą otrzymał podczas operacji kręgosłupa. Miał zaledwie 49 lat.

0: ta piosenka dzisiaj pojawiła się w programie porannym, gdy Państwo wspominali te numery, które Państwa wzruszają. Jest coś w tym, że Level Off potrafi wzruszyć. Zespół Kult na chwilę przed 10:00. I teraz raport, a potem Need You Tonight in Excess.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
18: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
19: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Faktory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
1: Reklama.
22: Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskich śmigłowców oraz myśliwców. Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
23: SK Rock. Raport.
22: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Do podpisania dokumentu w tej sprawie, w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
0: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
22: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska już nie pierwszy raz korzysta z programu nazywanego amerykańskim SAFE. Wartość udzielonych pożyczek sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Polska dzięki tym pieniądzom kupiła m.in. myśliwce F-35 czy śmigłowca Apache.
1: To jest raport.
22: Kraj w alertach. Upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się też burze. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
22: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej boimy się o knurów w Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami Karol Granytyr, szef Sierpnia 80 w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka Bzie.
23: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupińskiej, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
22: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W jego ramach tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze oraz odprawy.
24: Eskarok Biznes.
22: NBP ma zastrzeżenia co do użycia stopy referencyjnej jako podstawy oprocentowania kredytu hipotecznego, napisał NBP w piśmie odpowiadającym na zapytanie resortu finansów. W ocenie Narodowego Banku Polskiego proponowane użycie stopy referencyjnej Banku Centralnego jako podstawy oprocentowania kredytu hipotecznego może nie gwarantować eliminacji wspomnianego ryzyka, a co więcej generować nowe rodzaje ryzyka zarówno dla sektora bankowego, jak i skutecznego prowadzenia polityki pieniężnej państwa, napisał bank w komunikacie. Trwają prace nad kolejnym projektem w sprawie kryptoaktywów, który potencjalnie może być złożony do Sejmu, poinformował dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że inflacja ustabilizowała się w okolicach 3%, a prognozy wskazują, że nie będzie jej istotnego wzrostu w najbliższym czasie. W sierpniu liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym była mniejsza niż w lipcu. Tak wynika z raportu portalu GetHome.pl. Mimo to ceny nie rosły już tak powszechnie jak miesiąc wcześniej, a w niektórych miastach Polski spadły, co w ocenie ekspertów może wynikać z konkurencji oferty deweloperów. I jeszcze aktualne ceny walut za dolara amerykańskiego. Płacimy 3,76 zł, za euro 4,34 zł, za funta, za franka szwajcarskiego trzeba dziś zapłacić 4,58 zł i za funta brytyjskiego 4,98 zł.
24: Pogoda.
22: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, więcej chmur w centrum i na północy Polski. Od Warmii, Mazur i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląski i Opolszczyznę przelotnie zagrzmi i popada. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu.
25: Ale od jutra mówisz, że ciepłe galoty, tak?
22: No taki zjazd solidny, 20 stopni, 13 stopni różnicy.
25: Bój się Boga.
24: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
25: Co wydarzy się w tej godzinie? Państwo pamiętają taką piosenkę The Rolling Stones, która ma też drugie tło w postaci chrapania. Wrócimy sobie do tej historii i wrócimy też do czasu, gdy Green Day osiągali po raz pierwszy sukcesy przy okazji wydania płyty Dookie w roku 94. Się będzie działo, zapraszam.

0: the Way, zespół Red Hot Chili Peppers. A teraz obiecana piosenka z chrapaniem w tle.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Znaczy, nie będę teraz puszczał chrapania. Nie mamy tego nagrania, które Keith Richards zrobił w pewnym hotelu na Florydzie przed laty, kiedy w nocy obudził się i przyszedł mu do głowy pewien riff, który postanowił od razu nagrać. A potem po prostu nie wyłączył magnetofonu i się coś tam nagrało więcej. O tym już opowiadałem. I Can't Get No Satisfaction. O tej piosence teraz mowa, której ostateczny kształt nadali już siedząc przy basenie hotelowym w tejże, na tejże Florydzie, w miejscowości o nazwie Clearwater. Większość tekstu napisał Mick Jagger, choć do dziś są kontrowersje, czy to on, czy to raczej Keith Richards wymyślił tytułowy wers tej piosenki. W pierwszej wersji słychać było ponoć harmonijkę ustną i gitarę akustyczną, przez co Keith uważał piosenkę za godny utwór co najwyżej drugiej strony jakiegoś singla. Dopiero kolejna sesja nagraniowa nadała jej taki finalny, kanoniczny kształt, jaki znamy do dziś. Ale mimo tego Keith Richards wciąż nie był przekonany do wersji ostatecznej i uważał, że Satisfaction nie ma co robić singla, bo nie będzie z tego żadnego wielkiego hitu. No trochę się pomylił. 9 września roku 65, więc 61 dokładnie lat temu, kawałek wdrapał się na szczyt brytyjskiej listy przybojów, a potem powtórzył to w USA i wielu, wielu innych krajach.

0: wiesz też.
1: Byłem po maturze, gdy w październiku roku 95, a więc 31 lat temu, za moment będzie rocznica, ukazywał się jej trzeci album studyjny, czyli Shock and Show. A ten drugi to była oczywiście płyta Sen i ona będzie miała za kilka dni swoje urodziny. I do tego tematu jeszcze obiecuję tu do Państwa wrócić, ale nie dzisiaj. Edyta za nami, a przed nami spotkanie z Metaliką.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
4: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
3: Drodzy Państwo, Paulina Smarz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
5: A ja jestem bogaty. I umyty.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
13: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
16: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: O nie! Gdzie moja kasa?
21: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej.
0: Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Reklama.

mówię ci, że zespół Tilt. Nie wiem, czy czytali państwo autobiografię, pierwszą i drugą część Tomasza Lipińskiego. Rzecz, która także opowiada o czasach, gdy powstawała ta właśnie piosenka. No dobrze, czas na lata 90. Zespół Green Day. Nagrany w 3 tygodnie i wydany w lutym roku 94. album Dookie stał się wielkim sukcesem komercyjnym, pierwszym w ich życiu. Oczywiście głównie dzięki teledyskom, które były emitowane na antenie MTV. Longview, Basket Case czy When I Come Around. Wszystkie osiągały pozycję numer 1 na rokowej liście Billboard, a sam album sprzedał się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. Absolutne szaleństwo oponowało też ludzkość na koncertach chłopaków i na wiele dochodziło do zamieszek, jak 32 lata temu, gdy 9 września roku 94 grali w Hutch Memorial Shell w Bostonie. Chaos, który wtedy miał miejsce, skrócił ich występ do zaledwie 7 piosenek. Straty liczone było w setkach tysięcy dolarów, 100 osób zostało aresztowanych, a prawie 50 rannych.

0: Every You, Every Me. Zespół Placebo, o którym zawsze będę myślał, że są młodzi. W sensie młodsi od tych gwiazd, których słuchałem wcześniej. A tak naprawdę ich historia liczy już sobie ponad 30 lat. No trochę zleciało. 11 raport Deski Rock. Pan Michał zaraz w studiu, a potem kryzysowa narzeczona.
1: To promocja. Melina. Melina. Deski Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stulingowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło Wood od Play.
17: Śmiech

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Chodzi o rozmowę w sprawie stałej bazy wojskowej Amerykanów w naszym kraju. Śmiechoterapia lekiem na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc.
15: SK Rock. Raport.
14: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. 14 lat więzienia. Taką karę łączną wymierzył dziś sosnowiecki sąd księdzu Jackowi K. z diecezji sosnowieckiej, którego prokuratura oskarżyła o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Więcej o tym w kolejnych raportach.
15: To jest raport.
14: Stała amerykańska baza w Polsce. Coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się. Dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
17: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
16: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas DiNano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
14: 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi trójka podejrzanych o śmiertelne pobicie 59-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę pod mostem w Jaśle. Mundurowi w sprawie zatrzymali 4 osoby, mówi Daniel Lelko z jasielskiej policji.
18: 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
14: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wezwali karetkę, której załoga stwierdziła jego zgon oraz obrażenia na ciele mogące wskazywać na pobicie. Sprawą zajmuje się prokuratura.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Stosowana przez pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc śmiechoterapia może zmniejszyć trudności z oddychaniem równie skutecznie jak tradycyjne ćwiczenia oddechowe. Ogłoszone na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego w Barcelonie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli POHP, to przewlekła, postępująca choroba układu oddechowego, która utrudnia przepływ powietrza przez płuca, dotyka miliony ludzi na całym świecie i jest ważną przyczyną niepełnosprawności, a nawet zgonów.
13: Pogoda.
14: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, więcej chmur w centrum i na północy Polski, od Warmii, Mazur i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Przelotnie zagrzmi i popada na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: W temacie tej śmiechoterapii polecam oczywiście program poranny 6 na 9, bo tutaj u mnie w kultowych historiach to tych żartów jak na lekarstwo. Ale za to w tej godzinie będą opowieści o Nirwanie i o Chrisie Cornellu. Na co serdecznie oczywiście zapraszam.

0: kto by go nie chciał mieć za kumpla. Wiele rzeczy by się stało łatwiejszymi, prawda? Tila Wibuk, Westerok. A teraz wrócimy do lat 90.
1: Kultowe historie w Westerok.
0: Kurt Cobain, czyli wokalista Nirwany, nigdy nie ukrywał swojej niechęci do przedstawicieli tak zwanego klasycznego rocka. Mówił, że jego ideały nie pokrywają się z ich wizją świata. No nie był fanem Led Zeppelin, AC/DC, czy nawet Guns N' Roses. Początkowo członkowie tej grupy z Axlem na czele wydawali się być nawet do nich sympatycznie nastawieni. Nawet im zaproponowali rolę supportu na nadchodzącej trasie z Metallicą, ale Nirvana nie chciała mieć nic wspólnego z tymi kręgami. Oczywiście odmówiła, a Kurt stwierdził, że jego kapela w przeciwieństwie do Gansów ma coś wartościowego do przekazania. I 34 lata temu dodał takie słowa, że Axl jest seksistą, mizoginem i homofobem, dodając także również, że nie można być równocześnie fanem Nirwany i Gansów, czemu dał wyraz te 32 lata temu w wywiadzie dla magazynu The Advocate. Oj, Axl nie był te 34 lata temu zadowolony. Ale ja tam trochę pana Cobaina rozumiem, bo Axl dopiero teraz się uspokoił. O, mniej więcej uspokoił.

0: Smash Mouth. Zespół, który osiągnął największe sukcesy na przełomie wieków. Album taki jak Fush, Humank i Astro Lunch ukazywał się jeszcze w wieku XX, ale już Smash Mouth w wieku XXI. No i niestety ta największa kariera już za nimi. A zresztą w ogóle mam wrażenie, że historia, bo przecież wiadomo, co się stało z wokalistą. All Star, to już za nami. A co przed nami? Na przykład wspomnienie Chrisa Cornella.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert

0: i na mediaexpert.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: Reklama.
16: Eskarok. Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już za chwilę miną 3 lata od ostatnich pożegnalnych koncertów zespołu Kiss. Wiadomo jednak, że formacja w pewnym sensie powróci już za 2 lata. To na 2028 rok zaplanowane są pierwsze występy awatarów muzyków tej formacji. Czyżby jednak jeszcze wcześniej ta miała powrócić z nową muzyką? Wiele na to wskazuje. A szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
16: Eskarok Radar.
18: Hi, I'm Tom from Kasabian.
19: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
20: Hi, this is Keith Richards.
21: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Eskarok.

z całego świata grunge'owego obok Alice in Chains był absolutnie najważniejszy. Kochałem Soundgarden, potem bardzo doceniałem to, co robił Audioslave. A jeżeli chodzi o twórczość solową, no to ta raczej była najsłabsza. Choć jest i wyjątek w tej mojej niesympatii do solowych projektów Chrisa Cornella. Debiutancki album o tytule Euphoria Morning, wydany w roku 99 i piosenka, która z tych wszystkich solowych, moim zdaniem, jest najpiękniejsza. Can't Change Me. Chris Cornell.

0: Mam nadzieję, że to niewiele, co mogłem Państwu dać i dałem, Państwa jakoś tam zadowoliło. Za moment 12, Paniero już więcej dzisiaj dawać nie będzie, ale jutro przyjdzie tu znowu z kultowymi historiami po 9. A teraz oddaję stery w ręce pana Michaela. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Reklama.
11: Miał skrzywdzić kilkoro dzieci, im jest wyrok w sprawie księdza z diecezji sosnowieckiej. Jest stabilizacja na rynku paliw. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. Wojsko apeluje o rozsądek.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
13: Mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
11: Duchowny ma też 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku. Na sali rozpraw nie było też jego obrońcy. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdził Jakub Krzyżak.
14: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
14: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
16: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
17: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
14: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
18: To jest mój koszt paliwo.
14: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
0: Tak, dokładnie.
14: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Teraz apel wojska o rozsądek i jednocześnie ostrzeżenie. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa, ale śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców.
2: Oczywiście największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania w samolotu. Natomiast gdy osiągnie on znaczne wysokości, wówczas jest poza zasięgiem lasera. Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
11: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jak dodaje, samolot od razu wykrywa, skąd leci promień. Grozi za to do 5 lat więzienia.
12: Eskarok Biznes.
11: UOKiK nałożył ponad 1 000 000 zł kary na ProCam. Spółka wykorzystywała swoją przewagę. Wymagała od rolników, aby dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodu suszy, gradobicia lub innych, niezależnych od nich okoliczności, nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów, przekazał urząd. Finanse odgrywają ważną rolę w osiągnięciu sukcesu dla 77% Polaków, choć jednocześnie 64% uważa, że o ich powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Wynika z badania Postrzeganie sukcesu przez Polaków przeprowadzonego na zlecenie Erste Bank Polska. W sierpniu Polacy kupili obligacje detaliczne za 8 200 000 000 zł, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak dodało, sierpień był 3. miesiącem z rzędu, kiedy sprzedaż obligacji detalicznych przekroczyła 8 miliardów złotych.
12: Pogoda.
11: Pogoda podzieliła dziś Polskę na dwie części, północno-zachodnią i południowo-wschodnią. W głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, w związku z tym mogą wystąpić burze z ulewami, silnym wiatrem i gradem. Najwięcej zjawisk burzowych będzie w pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną po południowy zachód. A temperatura? W centrum i na krańcach wschodnich około 30 stopni, na południu i południowym wschodzie 31. Natomiast ochłodzi się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju, tam od 17 do 19 stopni.
10: Chłodny front atmosferyczny, to można powiedzieć hasło na dzisiaj, to on dzisiaj będzie rozdawał karty, jeżeli chodzi o
11: bardzo
10: pogodę.
11: Dobre zjawisko.
10: Alia wróci tutaj za niecałą godzinę o 13 z kolejnym raportem, już teraz gorąco zapraszamy, a ja zapraszam na nasze środowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. Dzień dobry z tego miejsca, mówi Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam do 15.

To był zespół, którego gitarzystą był człowiek o nazwisku Moody, czyli tak tłumacząc, kapryśny, zmienny, jeżeli chodzi o nastrój, ale i w jednym znaczeniu także romantyczny, żeby nie było. Ben Moody, tak ten pan się nazywa. Zespół odszedł dość szybko, bo po wydaniu pierwszej płyty, tej najważniejszej w dyskografii grupy Evanescence, bo to od niej się wszystko zaczęło i dzięki niej świat pochował ten klimat, te emocje, którymi targany był, jest do dzisiaj ten wyjątkowy głos należący do Emily. Jakoś to nazwisko Moody tak współgra mi z brzmieniem tego właśnie zespołu. Going Under to był utwór z pierwszej płyty z 2003 roku. Evanescence już za nami wysyła rok. Przypomnę, że ten zespół wydał w tym roku swój najnowszy album, w razie gdyby ktoś jakimś dziwnym sposobem tę premierę przegapił. 22 minuty po godzinie 12, za chwilę Joey Ramone na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze historia muzyczna o pewnym mieście. To chyba oczywiste jaki. Pijama porno przed nami.

0: To był wokalista pochodzący z kraju znanego, z pięknych i zabytkowych zamków, z takich majestatycznych gór. Mają tam też takie charakterystyczne włochate krowy, może ktoś kojarzy. Faceci czasami chodzą w spódniczkach, no i popijają whisky. Aha. No i do tego jeszcze ten mityczny potwór mieszkający w głębinach jeziora o nazwie Loch Ness. Oczywiście o Szkocję chodzi, o tym kraju mowa, stamtąd właśnie, dokładnie z Edynburga pochodzi ten wokalista, który w połowie lat 90. wylansował ten wielki hit, którym zapewnił sobie takie miejsce stałe już na zawsze w głowach fanów muzyki, chyba tak to można określić. A Girl Like You to rzecz jasna był Edwin Collins w SC Rock. 26 minut pozostaje do 13, teraz będzie chwilka przerwy, a po niej wrócimy z zespołem Limp Bizkit. Rollin, lada moment pojawi się na naszej antenie.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
17: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
18: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura. Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
19: Czekam na was w Linku!
18: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
20: Reklama.
21: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
22: This is Robert Trujillo from Metallica.
23: This is Bono here. Stay tuned.

Depeche Mode w Esterok. Walking in my shoes. No tak, to był 2001 rok. Warszawski Służewiec. Wtedy, w takim ulewnym deszczu, grupa zagrała dla około 30 tysięcy fanów. Ten koncert, można powiedzieć, obrósł legendą. No i proszę sobie wyobrazić, będzie książka o tym wydarzeniu. Po 25 latach od tamtego dnia do tej atmosfery wraca Marcin Martini-Cywiński w książce Depeche Mode w deszczu ekscytacji. No i to będzie opowieść samego autora, świadka tamtego koncertu, do tego jeszcze jego osobiste wspomnienie, ale także nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia z samego koncertu oraz pobytu zespołu w stolicy, unikalne fakty i smaczki produkcyjne. To już czytamy w opisie tej właśnie książki. Lektura zapowiada się wyśmienicie. Premiera w listopadzie, także mocna polecajka.

0: Madness, czyli szaleństwo. No tak to sobie panowie wymyślili pod koniec lat 70., kiedy zakładali ten zespół. Zresztą grupa powstała w jednej z, nazwałbym to, najbardziej szalonych dzielnic Londynu, czyli Camden Town. Our House i Madness już na finał tej pierwszej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę na naszej antenie najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Musimy porozmawiać. Nie? Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Less mess, less stress.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.
1: Zderzył się z ciężarówką. W Sokolnikach koło Radomia wykoleił się pociąg. W Bydgoszczy pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. W raporcie także Podkarpacie i nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń.
21: SK Rock. Raport.
1: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
22: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
23: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
22: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
21: To jest raport.
1: Pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Śledczy został złapany na gorącym uczynku. Stracił już immunitet, złożył wyjaśnienia, ale do winy się nie przyznał. O szczegółach Dawid Olszewski.
24: Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa. Dominik M. usłyszał już zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
25: Prokurator Prokuratury Krajowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
24: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Dominik M. nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Śledczy ujawnili też wyniki badań krwi prokuratora.
25: Prokurator został poddany 3-krotnie badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
24: Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych na 0,5 roku.
1: Na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej musiał się zgodzić Sąd Najwyższy. A do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Pod Bydgoszczą Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep. Świadkowie podejrzewali, że może być pod wpływem alkoholu. Zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu. To zostało potwierdzone z końcem sierpnia i znajduje się w gminie Trzebownisko niedaleko Rzeszowa. Wojewoda podkarpacka wydała szereg zaleceń w tej sprawie, w tym m.in. zwiększony odstrzał dzików w powiecie rzeszowskim i przemyskim i zabezpieczenie przepustów dla zwierząt.
26: Nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4 S19. I niestety przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, ASF w Polsce pojawiło się już w 2014 roku, a na Podkarpaciu w 2018.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina jednak, że liczy się nie tylko to, jakie grzyby zbieramy, ale również to, w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników. Dlaczego?
27: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu. A jeśli nie mamy pewności, czy zebrane grzyby są jadalne, można je przynieść do sanepidu. Grzyboznawcy pomogą ocenić, czy dany okaz nadaje się do spożycia.
20: Pogoda.
1: Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Ciśnienie 994 hektopaskale i najpierw będzie spadać, a potem będzie wzrastać.
0: No tak, sezon grzybowy w pełni, a pani to grzybiarka, czy niekoniecznie?
27: Ja niekoniecznie.
0: Czyli rozumiem, że grzybobranie emocji nie
27: wywołuje. Mąż grzybiarz, ja ewentualnie ogarniam.
0: No właśnie, jakaś równowaga w przyrodzie musi być. Alia wróci za godzinę z kolejnym raportem, a ja mówię dzień dobry w drugiej odsłonie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, jest 5 minut po 13.

się zasłuchałem znowu. No tak, kiedyś powstała taka polska wersja tego wielkiego hitu zespołu The Eagles z polskim tekstem, no i w refrenie leciało tak między innymi: nie przerywaj hotelu Kalifornia, niech gitarzysta tnie tak, aż uniesie cię. No nie wiem jak państwo, ale mnie za każdym razem te dźwięki unoszą. Nie liczę, ile razy już słyszałem ten numer, ale to jest jakieś takie, powiedziałbym, metafizyczne zjawisko, że ten riff i to brzmienie sprawiają, że człowiek gdzieś tam odpływa daleko, w jakieś inne rejony, no i potem ciężko wrócić do rzeczywistości. No ale w sumie od tego mamy muzykę i takie hity jak Hotel California. The Eagles już za nami w SC Rock, w to środowe popołudnie. To tak a propos tych innych odległych rejonów, no to teraz z Katarzyną Nosowską pojedziemy do lasu, do gór, to już tak nawiązując do tekstu tego kolejnego utworu zespołu Hej. Historie przed nami.

0: Ain't Talking About Love. Iwan Halen w Esterok. Za miesiąc minie już 6 lat bez Ediego Van Halena. Oj, szybko zleciało. Można powiedzieć, że trwa sztafeta pokoleń. Jego syn Wolfgang Van Halen kontynuuje rodzinne tradycje w zespole Mamów, w którym tak na marginesie w listopadzie pojawi się w Polsce z koncertem. Van Halen, już za nami Westerok, 24 minuty do 14 nam pozostają. Za chwilę radar na naszej antenie, a potem Franz Ferdinand.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
8: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
7: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
8: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
7: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
9: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
10: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Reklama.
21: Eskarok. Radar.
0: Zapraszam.
1: Michał Prokopowicz. Historia Jana Borysewicza i kulisy powstania Lady Punk już wkrótce trafią na ekrany. Film fabularny Netflixa zatytułowany Mniej Obcy jeszcze przed premierą został doceniony przez branżę i powalczy o prestiżowe Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. W rolę charyzmatycznego lidera legendarnego zespołu wcielił się debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
20: Eskarok. Radar.

To był Måneskin, czyli zespół, który, przypomnę, zdobył popularność po zwycięstwie w konkursie Eurowizji, ale zanim osiągnęli ten sukces, to swoich sił próbowali w jednym z talent show we Włoszech, gdzie zajęli drugie miejsce, no i zdobyli uznanie jury tego programu. Måneskin i Supermodel to już za nami. To teraz zaśpiewa wokalistka, która kiedyś w jury takiego talent show zasiadała, no i pomagała łowić te młode muzyczne talenty. Tak a propos, dziś w świeżej krwi u Wojtka wieczorem pojawi się zespół, który w tym programie także wziął udział. Must Be The Music. O tym programie mowa i Must Sleep to z kolei nazwa zespołu. Polecamy po 20 w świeżej krwi, jak wspomniałem. Na teraz zaśpiewa Kora i Manam. Lucjola przed nami.

0: To był zespół Garbage, I Think I'm Paranoid. Na koniec godziny, za chwilę będzie 14, lada moment Ania i najnowszy raport, a tę kolejną godzinę środowego popołudnia rozpoczniemy od wielkiego filmowego hitu, w którym główną rolę zagrał słynny Sly, czyli Sylvester Stallone, który tak na marginesie skończył w te wakacje 80 lat, ale forma cały czas jest, choć przy okazji tych urodzin podzielił się też takim przemyśleniem, że upływ czasu jest jak tykanie Big Bena i podzielił się też swoimi planami na przyszłość. No i teraz chciałby pójść, jak to określił, drogą Clinta Eastwooda i skupić się na reżyserii. I jeśli ma robić tak dobre filmy jak Clint Eastwood, to mocno kibicuje. Eye of the Tiger i Survivor. Już po godzinie 14 Westerok.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
13: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play.
20: Śmi-

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.
2: Poszkodowanych 20 osób. Najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. Policja zatrzymała napastnika. Chodzi o brutalny atak na Ukraińca w centrum Warszawy. W raporcie podwyżki za ogrzewanie domów wystrzeliły ceny pelletu, gazu i węgla.
3: SK Rock. Raport.
2: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 20 osób poszkodowanych. 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
4: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
5: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
4: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
2: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki i Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Policjanci ze Śródmieścia w Warszawie zatrzymali mężczyznę, który bez powodu na przejściu dla pieszych zaatakował obywatela Ukrainy. Napastnik, przechodząc obok, uderzył go pięścią w głowę, po czym uciekł. 20-latek stracił przytomność i upadł na jezdnię. Całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, jak udało się namierzyć napastnika?
6: Obława za nim ruszyła niemal natychmiast po zdarzeniu i nie trwała długo. W pobliżu byli policjanci, którzy go zatrzymali. To 33-letni Polak.
7: Mężczyzna w toku przesłuchania nie wskazał powodów swojego zachowania.
6: Tłumaczy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty narażania człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Napastnik był wcześniej karany.
7: Za brutalny atak na starszą kobietę w centrum handlowym. Kopnął ją dwukrotnie w plecy, co zakończyło się upadkiem i obrażeniami.
6: Za co został skazany na więzienie. Po napadzie na młodego Ukraińca na proces zaczeka w areszcie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
8: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
9: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
8: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy nawet. Kłopot może być ogromny. No i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości. Patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo gaz jest dzisiaj bardzo drogi, że miliony Polaków nie mają nawet takiej możliwości, bo my mamy setki tysięcy miejscowości, wiosek, wioseczek, gdzie gazu nawet nie ma dociągniętego, więc oni muszą palić tym węglem.
2: A średnia cena pelletu dziś to około 2000 zł. Cena węgla przekroczyła barierę 1500 zł za tonę. Na niektórych składach już zapłacimy 1800.
1: SK Rock Biznes.
2: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja. Ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
10: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
2: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90. Zdrożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Nowy wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik będzie nadzorował Departament Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z jego zadań będzie wzmocnienie roli energetyki rozproszonej, poinformowała podczas forum ekonomicznego w Karpaczu szefowa ministerstwa Paulina Henning-Kloska.
1: Pogoda.
2: Dziś pogodnie na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. A temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie.
11: To już 5 minut po godzinie 14. Ani, dziękujemy.
2: Dziękuję. Oj, dziś biomet niekorzystny.
11: Czyli kawka, jak się domyślam. I zapraszam tutaj za niespełna godzinę, ale to już do Dawida, bo...
2: Już nie mogę się doczekać.
11: To była Ania, a ja nazywam się Michał Cieślik i zapraszam Państwa na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania, na początek tej godziny. Anonsowany już tuż przed godziną 14 przeze mnie Survivor, czyli wielki hit z filmu Rocky 3, Eye of the Tiger.

0: The Kids Aren't All Right i The Offspring w Esther Rock. Wcześniej jeszcze No Doubt z Gwen Stefani na czele. Just a Girl, tego słuchaliśmy kilka minut temu. Jest 19 minut po 14. To jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania. Dzisiaj do 15, a jutro od 15, także już delikatnie zaanonsuję Państwu, że jutro słyszymy się ciut później niż zazwyczaj w porze kolumny Zygmunta, która za 40 minut się rozpocznie dzisiaj planowo, bez żadnych zmian w środowe popołudnie, 9 dzień września, który niezmiennie w kalendarzu. A my gramy sobie dalej. Queen Innuendo, lada moment, absolutnie cudowny, zjawiskowy numer, który w tym roku kończy 35 lat, no i takim zjawiskowym zostanie już chyba do końca. Queen za chwilę i Innuendo, ale wcześniej jeszcze pan Grabarz, Strachy na lachy.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie, czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam.

0: To był Artur Rojek, który, jak słyszeliśmy, lubi wieczory, ale też lubi, jak się okazuje, placek z jabłkami. To tak już w nawiązaniu do tego nowego solowego singla, który zapowiada nową solową płytę pana Artura. 18 września, czyli za półtora tygodnia, ta płyta będzie już oficjalnie z nami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. A pan Artur teraz zmysła widzi długość dźwięku samotności. 26 minut do 15 pozostaje, za chwilę Prince na naszej antenie.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
18: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
19: No tak.
18: A teraz jedziemy do Faktory.
19: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
20: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.

To był Prince w Esterogi Purple Rain. A no właśnie, rain, deszcz. Wspominaliśmy już o tym i pewnie jeszcze dziś o nim Państwo usłyszą, o tym chłodnym froncie atmosferycznym, który już powoli rozgaszcza się w Polsce. No i wiadomo, co się za tym kryje. No i mógłbym powiedzieć też, że tytuł kolejnego utworu to czysty przypadek, ale chyba w tych okolicznościach nikt w to nie uwierzy. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami, Westerok.

0: To był Lady Punk Westrock. Już na koniec naszego środowego spotkania. To o tej porze jutro będziemy się dopiero witać, Westrock, bo jutro tak wyjątkowo słyszymy się popołudniową porą po godzinie 15, więc liczę na Państwa obecność jutro po południu. Michał Cieślik zmykam póki co, za chwilę Ania i najnowszy raport, a po 15 przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na środową kolumnę Zygmunta.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Trwa akcja służb. Tragiczne doniesienia po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Obywatel Ukrainy zatrzymany chciał wnieść amunicję na targi w Kielcach. To pierwszy taki transport w Europie. Do Poznania przyjechały słonice z Niemiec.
19: SK Rock. Raport.
18: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą się teraz łączymy.
20: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
21: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
20: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
21: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
20: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
18: Na przejeździe, na którym doszło do zderzenia, nie ma szlabanu. Czy jego jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku, ustalą śledczy.
19: To jest raport.
18: Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
0: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
18: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach między innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
2: Na Białorusi ma spędzić około tygodnia. Chce spotkać się z rodziną oraz działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy wspierali go podczas pobytu w więzieniu. Wczoraj odwiedził też cmentarz w Sopoćkinę pod rodzinnym Grodnem, gdzie spoczywają polscy obrońcy miasta. Andrzej Poczobut ma w paszporcie amerykańską wizę. Za kilka dni zamierza z nią wrócić do Polski, skąd planuje dalszą podróż do USA i Kanady, gdzie ma rozmawiać m.in. z Polonią. Świat polityki martwi się tymczasem o jego bezpieczeństwo. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska napisała w mediach społecznościowych, że powrót oznacza ogromną odwagę, ale jak ujęła, represje trwają. Powrót na Białoruś jej zdaniem wciąż może być więc niebezpieczny.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: To pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Przygotowywaliśmy się do tego od 14 miesięcy, mówi nam Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego.
22: Opiekunowie Poznania jeździli do Duisburga. Wymienialiśmy się informacjami, szkoliliśmy się. Trochę modernizacji przeszła również słoniarnia, zarówno bramy, korytarze, część tak zwanej biegalni. Biegalnia została zasypana też piaskiem.
18: W najbliższym czasie budynek słoniarni nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się bowiem oswoić z nowym miejscem. Dotychczasowych mieszkańców Kizi i Ninia można zobaczyć na wybiegu zewnętrznym.
17: Pogoda.
18: Na początek ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Do 18 aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla 8 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. A temperatura? Od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
17: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
23: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Środowe wydanie w składzie Kruszyńska raportuje.
18: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i jestem bardzo ciekawy, w jaką stronę dzisiaj popłyniemy. Nagadamy tu o różnych rzeczach, o pryszczach na mojej japie, o szczekaniu w Sejmie, o Polsce, o życiu, o rock'n'rollu. I że tak powiem, welcome to the jungle. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: 6911 613 613, tu dzwonicie albo ślecie głosówki na Messengerze, ale nie róbcie tego z Harley'a. Szerokiej drogi życzę i taka szybka refleksja, bo zastanawiałem się kiedyś, dlaczego tatusiowie w pewnym wieku kupują sobie motocykle. Przecież na motocykl cała rodzina nie wsiądzie i chyba właśnie o to chodzi, żeby nie wsiadła i żeby nie śmierdziała. Proszę się nie obrażać, proszę się nie obrażać, to są badania naukowe. Ten temat był poruszany w porannym programie 6 na 9. Ekipa mówiła wam o żartobliwym Noblu dla polskich naukowców. Polskich naukowców, którzy udowodnili, że lubimy zapach bobasów, ale nastolatków już niekoniecznie. Ja to wiem bez badań.
1: Bobasy nie chodzą na WF.
0: Szanowni Państwo, gdyby nakręcić film o mojej szatni w liceum, to ten film miałby tytuł...
2: Czarnobyl.

0: Hi, this is Klaus Meine.
1: And Matthias Jabs
0: from the Scorpions. Game! Yeah!
2: Dzień dobry, ja mam tylko do ciebie na blisko, żeby ci powiedzieć cześć.
3: To jest jak w małżeństwie, co ja ci mam mówić? Cześć, kochanie?
4: Mów do Zygmunta. Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: The Clash w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A zbliżamy się do wyjątkowej rocznicy, którą będziemy z pewnością celebrować. Chodzi o kultowe zdjęcie basisty The Clash, które rozwala gitarę o scenę. Za chwilę rocznica związana z tym kultowym zdjęciem. A przypomniał mi się też taki dowcip z dawnych czasów, jakie jest najlepsze zdjęcie Rasiaka. Zdjęcie Rasiaka z boiska. Ale za chwilę bez żartów, bo raport.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
3: Nie marzycie.
2: Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
3: A jak gra Polska-Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską. Dlatego, że jestem za najsłabszy.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Groźnie wyglądający wypadek pod Tarnowem. Na drodze krajowej numer 73 w miejscowości Żelazówka kierowca Forda z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Najpierw otarł się o bus, a następnie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem osobowym. Dwie osoby są poszkodowane. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Śledczy sprawdzą, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. A do tematu wrócimy o 16.
4: To jest raport.
5: Łódź przygotowała kartę praw osób doświadczających bezdomności. Dokument przypomina o 16 prawach, m.in. o szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej.
6: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
5: Mówi Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi. O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek Liga Mistrzów i kolejne ciekawe pojedynki. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt, a Napoli z Arsenalem Londyn, aktualnym mistrzem Anglii. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Spotkania rozpoczną się o 21:00. Jutro dokończenie pierwszej kolejki. Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie starcie Bayernu Monachium z rewelacją ostatniego sezonu Ligi Mistrzów FK Bodø Glimt. I tu warto dodać, że czterokrotny mistrz Norwegii dostał nominację do nagrody dla najlepszej drużyny w plebiscycie Złotej Piłki za sensacyjne osiągnięcia w ubiegłym sezonie i dojście do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Prestiżowy plebiscyt jest organizowany przez France Football od niedawna razem z UEFA, a jedna z kategorii to męska drużyna roku. Media podkreśliły, że Bodø Glimt jest dumą całego kraju i pierwszym norweskim zespołem, który znalazł się tak w prestiżowym gronie. Jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki, został prezesem Iskry Kielce. Zastąpił Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. Iskra Kielce to 21-krotny mistrz Polski, 18-krotny zdobywca Pucharu Polski, zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015-16.
1: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Love, Rock and Roll, John Jett, Esther Rock, a wcześniej na naszej antenie Marilyn Manson, wielki artysta, ale moralnie i wizualnie wątpliwy, i gdybym straszył dzieci, że zaraz przyjdzie pan i cię zabierze, to ten pan zdecydowanie mógłby wyglądać jak Marilyn Manson. Przypominam mimo wszystko o nowym albumie artysty. A z nowości mamy też nowe albumy od Kasabian, Interpol czy Airborne, a na polskiej ziemi nowy album pokazał Oyster Boy.
1: Siemanko, z tej strony Oyster Boy. Właśnie teraz wydałem swoją drugą płytę.
0: Polecam Eskapizm.
1: Pozdrawiam słuchaczy Eski Rock, a w szczególności słuchaczy kolumny Zygmunta.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

0: pani Agnieszko. Jak tam u pani? Bardzo dobrze. A ciekawe, co tam u naszej słuchaczki Ady, bo Ada wczoraj dzwoniła i mówiła, że jedzie na wywiadówkę i pani od wczoraj się nie odzywa. Jest teoria, że gdy wybierali trójkę klasową, to Ada schowała się pod ławką i jeszcze stamtąd nie wyszła. Może po 16. A o 16 raport.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: To było mocne uderzenie. Relacja pasażerów pociągu, który wykoleił się pod Radomiem. Służby w akcji na kieleckich targach. Nieznani sprawcy rozlali kwas masłowy. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówią pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawrzyk.
3: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
4: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
5: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
1: Na miejscu pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
6: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu. W wyniku tego zdarzenia zostało pokrzywdzonych, z tego co wiemy, około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
1: Na miejscu poza przedstawicielami prokuratury pracują też policja, straż pożarna i przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
7: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa ze Skieleckiej Policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już pod kontrolą. Sprawą zajmują się też mundurowi, a to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
8: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową. Czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń Rankomat.pl rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku.
0: Pogoda.
1: Pogoda podzieliła dziś Polskę na dwie części, północno-zachodnią i południowo-wschodnią. W związku z przemieszczającym się chłodnym frontem atmosferycznym mogą wystąpić burze z ulewami, silnym wiatrem i gradem. Najwięcej takich zjawisk będzie w pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną po południowy zachód. A temperatura w centrum i na krańcach wschodnich około 30 stopni, na południu i południowym wschodzie 31, natomiast ochłodzi się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju, tam od 17 do 19 stopni.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa, do tego słoneczna, upalna, tak jest w dużej części kraju i do tego zaproponuję po 50 i będziemy luzować. Utwór po 50 dla Państwa, niech płynie z radia.
0: SK Rock.
9: Tak jest, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Eric Overkill w Esterok. Oh yeah, to piosenka z filmu Pulp Fiction. Girl!
1: Any of you f***ing pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Wróciłem ostatnio do tego obrazu. Uwielbiam klimat filmów z tamtych lat. Obejrzałem też film Kontakt z 97 roku. Jodie Foster nawiązuje kontakt z obcymi, a ma telefon na kabel. Cudowne, cudowne. A z nowych rzeczy sprawdźmy, co się dzieje, a wrzesień w kinach jest bardzo obfity. I państwo dawali znać, że czekaliście na film Nie patrz w dół 2. Rozdawaliśmy wam bilety, a ja mam lęk wysokości, więc sami oglądajcie. A ja czekam na film o zespole Oasis. Ale gdybyście mieli inne polecajki filmowo-serialowe, to bardzo chętnie przyjmę. Jesień za rogiem, więc zapytam, co tam sobie oglądacie. Tak zapytam, co was kręci.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć, że jeżeli pan redaktor i nasi słuchacze mieli w tym tygodniu za mało cringe'u, to proponuję w środowiskach internetu znaleźć klip promujący Trójmiasto, który został nakręcony za 7 dużych baniek. I taką dłoń sobie wziąć, żeby schować oczy i pomiędzy palców spoglądać na ekran telefonu, a ewentualnie komputera. Naprawdę polecam. Bardzo proszę, pa!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
14: Reklama.

0: Freedom's Wow!
1: Maneskin w Radiu SK Rock. Włosi grają i wczoraj wspominałem, że pewnie trzymają kciuki za Inter, no ale Inter poległ z Realem. A dzisiaj z włoskich drużyn walczy Napoli, zagra z Arsenalem, a w innym hicie w Lidze Mistrzów zmierzą się Liverpool z Atletico Madryt. No ale gdyby ktoś jednak miał w pompie piłkę nożną, to można siatkówkę. Dzisiaj startują Mistrzostwa Europy, Polacy turniej zaczną jutro. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
4: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
3: Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
5: A ja jestem bogaty.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. Po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym, jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych, a stan 3 jest ciężki. Okoliczności wypadku badają służby, a do tematu będziemy wracać. Prokuratura rusza do akcji. Jest śledztwo w sprawie bloku na Ursynowie, który grozi zawaleniem. W budynku przy ulicy Hirschfelda od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Spółdzielnia Imielin nie przeprowadziła koniecznych robót naprawczych, co doprowadziło i sprowadziło niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów.
8: Mówimy to o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny.
7: Mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: To jest raport.
7: Dziś dzień FAST. Rusza kampania przypominająca o tym, że w ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku kontaktu z alkoholem jeszcze przed jego urodzeniem. Kampania ma zwrócić uwagę na problem i pokazać, że decyzje podejmowane w czasie ciąży mogą mieć wpływ na zdrowie dziecka przez całe jego życie.
6: SK Rock Sport.
7: Takiego meczu w MLS jeszcze nie było. W nocy starcie Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski po raz pierwszy za oceanem zmierzy się z Lionelem Messim. W 2023 roku Argentyńczyk przeszedł z PSG do Interu, którego współwłaścicielem jest David Beckham, były słynny angielski piłkarz. Messi jest największą gwiazdą ligi i przyciąga na stadiony tłumy kibiców. Lewandowski jest nową twarzą w MLS. Po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną w lipcu związał się z Chicago Fire, rozpoczynając nowy, zapewne ostatni etap w karierze. Teraz czas na boks. Od losowania 16 września rozpoczną się w Sofii Mistrzostwa Europy. To najważniejsze zawody roku w boksie olimpijskim. W turnieju, który potrwa do 25 września, weźmie udział 19-osobowa reprezentacja Polski, 9 zawodników i 10 zawodniczek na czele z wicemistrzynią olimpijską Julią Szeremetą. Medaliści i ćwierćfinaliści otrzymają również punkty do rankingu światowego boksu. To szczególnie ważne, ponieważ za kilka miesięcy Mistrzostwami Świata w Kazachstanie rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie 2028. Im więcej punktów, tym lepsze rozstawienie przed imprezą w Azji.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Genesis w Radiu SK Rock. Jesus He Knows Me z dedykacją dla naszego słuchacza Sławka, który często się odzywa, kiedy słuchać Fila. Pozdrawiamy Bydgoszcz, a kto jeszcze jest z nami, kto jest z nami? Halo, halo, to Zygmunt.
1: Dawidzie, drogi, no ty się meldujesz, to ja też.
0: Bardzo się cieszę.
1: Pozdrówka z Łodzi, dziś słonecznej wyjątkowo.
0: Pozdrawiamy Łódź, a tam się jutro zaczyna Great September, taki festiwal showcase'owy, no i jutro w Łodzi także Hollywood Vampires. A teraz Wrocław, halo, halo.
2: Dzień dobry, witam ojca dyrektora. Panie ojcze, kierowniku, dyrektorze.
0: Nie mam żadnych pieniędzy, papierosów też nie mam.
2: Proszę coś zagrać takiego z jajem, bo jadę przez Wrocław, a tu jest masakra.
0: Aż tak we Wrocławiu?
2: Oj, będzie lało, będzie lało.
0: Przed deszczem zdążymy zagrać Lady Punk, Hej i Rammstein już za chwilę na antenie SK Rock.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Hej w Esterok. Hej, hej, hej! Takim zawołaniem żegnamy tę godzinę. Halo, halo?
1: Oj, Eska, lubię z wami wracać w te popołudnia do domu.
0: A, i wracamy z wami. Powiem państwu, że ja też się cieszę. I o tej porze to można już chyba trochę odpuścić. Ja sam w tym tygodniu mam jakieś takie spięte poślady, ale spróbujmy odrobinę odpuścić. A już za chwilę, za 3 minuty, będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina. Esterok.
3: Bonjour, bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
2: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Akcja służb po wykolejeniu się pociągu pod Radomiem. Za chwilę relacja. Kto mógł pomóc? Jest śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości odbyły się w Oslo.
4: SK Rock. Raport.
3: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pasażerowie pociągu już zabrani autokarami. Na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z czterech najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Co się tam dzieje teraz?
5: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna, z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
6: Całej tej prawej strony pociągu nie było, całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
5: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
3: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, który nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
4: To jest raport.
3: Śledczy sprawdzą, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudnienia postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. Śledczy otrzymali im do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
7: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
3: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
8: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych, pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
3: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za to wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
9: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 tysięcy złotych.
3: Mówiła Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
2: Pogoda.
3: Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. I tu IMGW wydało ostrzeżenia. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i takie środy to ja lubię. Bardzo dzisiaj przyjemnie i mamy jeszcze trochę czasu, żeby z tego pięknego dnia skorzystać. Wracacie ze szkoły i z pracy i jedziemy do pięknego podwieczorka. Na Messengerze są z nami Robert, Kasia, Ola, Gosia i za to ostatnie osoby, które dołączyły. A jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: się nie śmieję. Składam najlepsze życzenia, bo ta grupa Kobra Nocka świętuje w tym roku 40-lecie. No ale teraz dźwięki, które skończyły ćwierć wieku.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. Czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane, i nasze wykopalisko tego tygodnia to utwór, który skończył 25 lat, za chwilę urodziny 26, bo ten numer został wydany w roku 2000, chyba w gimnazjum, wtedy byłem, na pewno trójki słuchałem i tak sobie zacząłem przypominać, co wtedy rockowego latało w radiu, a mieliśmy Last Resort, Papa Roach, All the Small Things, Blinka, Kryptonite, Feeders Down, sporo było też Linkin Park z płyty Meteora I zabijcie mnie, ale tego numeru z tamtych czasów nie kojarzę. Ni hu hu. Utwór nazywa się Hanging by a Moment. Źródła podają, że to jeden z największych przebojów tamtych lat, a jakoś do mnie nie dotarł, więc odkurzamy. Utwór Hanging by a Moment, Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: A dzień dobry, redaktoru. Słyszałem, że z pryszczem ostatnio walczyłeś. O, widzę, że przeżywasz drugą młodość. Na głośniku, młody bychu do 18.
1: Ja tylko przypominam, środa, dzień loda. A gorąco dzisiaj, więc każdemu życzę przynajmniej jednej chłodnej porcji lodu.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Numb. Linkin Park w Radiu SK Rock i minęły 2 lata od ich reaktywacji. I czy to był dobry pomysł? O tym można przeczytać na naszej stronie internetowej. A tam też wleciał wywiad z panem Piotrem Roguckim, a rozmawialiśmy m.in. o czasach, kiedy pan Piotr mieszkał w piwnicy.
1: Tak, w Krakowie w piwnicy było bardzo tanie mieszkanie, no.
2: Pod ziemią?
1: No, widziałem przez okno ludzkie nogi stojące na przystanku, który był naprzeciwko naszego okna.
2: Wiesz, co to underground?
1: Dokładnie, totalna alternatywa.
0: Więcej na skrok.pl, a w radiu za chwilę raport.
3: Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie.
7: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
8: Kurwa najgrzeczniejszy!
9: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
10: SK Rock. Raport.
11: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z 4 najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. DNA zamordowanej kobiety na Młotku. Prokuratura ujawnia pierwsze wyniki ekspertyz dotyczących zabójstwa w lesie przy osiedlu Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu.
12: W treści opinii wynika, iż na tym narzędziu ujawniono materiał genetyczny pochodzący od pokrzywdzonej.
11: Informuje Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Jeśli biegli psychiatrzy stwierdzą, że Jakub L. był poczytalny w chwili zbrodni, odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 19-latek jest też podejrzany o usiłowanie zabójstwa mężczyzny na początku lipca w Opolu.
10: To jest raport.
11: Nowe menu na stołówkach szkolnych nie do końca podoba się uczniom. Od kilku dni obowiązują nowe przepisy. Ma być więcej warzyw, mniej mięsa i produktów smażonych.
13: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
14: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso. Fajnie, że jest więcej warzyw.
11: Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, a zmiany mają wpłynąć na zdrowie dzieci.
10: SK Rock Sport.
11: Po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu. Fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Po 40 latach Formuła 1 wraca do Madrytu. W niedzielę na nowym torze zostanie rozegrany wyścig o Grand Prix Hiszpanii. 14. runda Mistrzostw Świata. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym roku wygrywał już 7-krotnie. Tor w Madrycie ma 5416 metrów długości. Kierowcy przyjadą 57 okrążeń, a w tym sezonie Hiszpania gości 2 wyścigi F1. W czerwcu kierowcy rywalizowali już na torze Barcelona-Katalunia. Wtedy zwyciężył Lewis Hamilton w barwach Ferrari.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.
15: Dawid Zygmunt.

0: Nick Cave i Kylie Minogue w Estrock. Jeden z najpiękniejszych duetów w historii muzyki. Później było już tylko mroczniej. A dzisiaj 10. urodziny albumu Skeleton Tree, Nicka Cave'a, pewnie wspominał wam o tym Jaro w kultowych historiach. A ten program nazywa się Kolumna Zygmunta, po kolumnie Radar, a po radarze Człowiek z Metalu i co tam u Krzysia?
1: U Krzysiek Sokołowski. W dzisiejszym odcinku wprawdzie gościa nie będzie, za to będzie dużo prawdziwego metalu, dlatego że audycja będzie poświęcona właśnie true metalowi. Czyli będą zespoły takie jak przede wszystkim Manowar, Gravedigger, Accept, ale nie tylko. Do usłyszenia o 21:00.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I pozwolą Państwo, że będę się zwijał. Jeszcze tylko szybkie ogłoszenie. Jutro schodzę z kolumny. Jadę załatwić Wam fajne prezenty na przyszły tydzień. Ale wrócę do Państwa w piątek. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie żarty, za wszystkie informacje. Za chwilę te poważne informacje w raporcie, później aktualności z rokowego świata w radarze, a ja życzę Wam dobrego wieczoru i wrócę przed weekendem. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
6: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
7: Reklama.
8: Tragiczny wypadek pod Radomiem. Premier zapowiada zaostrzenie przepisów. 30 lat więzienia dla Gabriela A. jest wyrok za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. 10 zł za litr w raporcie ceny paliw i zapewnienie Ministerstwa Energii.
9: SK Rock. Raport.
8: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. Po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym, jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Stan 3 jest ciężki.
10: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
8: Na miejscu wypadku przy wykolejonym pociągu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Składem podróżowało około 120 osób, wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
11: No, uciskałyśmy tam dwa razy po 30, później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką i później znów reanimowałam ją i jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie. Podali adrenalinę, no i podłączyli tego LDL-a.
8: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
9: To jest raport.
8: 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 roku 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
12: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
8: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bunalska.
7: I co z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do karę taką syrową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego. A dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Tego nie wybaczę im.
8: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł, ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować, muszą być wyższe.
14: Ja nie patrzę na cenę, ja zawsze tankuję za 200.
15: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
4: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
16: To jest mój koszt paliwo.
4: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
16: Tak, dokładnie.
8: Mówili kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr, a diesel zbliża się do 8 zł 90 groszy.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
17: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatów. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować sobie marzenia, podnieść puchar.
8: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Drużyny będą reprezentować szkoły podstawowe, akademie oraz szkółki piłkarskie. Udział dziewcząt będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
0: Pogoda.
8: Noc pochmurna, miejscami opady deszczu. Od Suwalszczyzny przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk i Małopolskę także burze. Temperatura 12 stopni na ziemi lubuskiej i na Pomorzu, około 14 w centrum do 17 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju słabe przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na Pomorzu, Kujawach i na Warmii, a temperatura od 16 stopni nad morzem do 20 na południu i zachodzie.
0: Rada.
18: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o niepublikowanym utworze zespołu Van Halen oraz o ostatnich scenicznych problemach pana Angusa Younga. Ale zanim to wszystko, czas na muzycznych emerytów, którzy w tym tygodniu co prawda zapowiedzieli powstanie swojego nowego utworu. To oni. To Kiss. I was made for loving you i to właśnie tymi dźwiękami. Rozpoczynamy nasz środowy radar. 6 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam, jak co dzień, do 9.

I kiedy jakieś niecałe 10 lat temu zaczynałem prowadzić Radar na antenie Ski Rock, nie sądziłem, że będę musiał walczyć z fake newsami. Drodzy Państwo, wiralowym stał się film, ten, który w ciągu jednej doby zgromadził tylko 500 000 wyświetleń. Chodzi o to krótkie nagranie z koncertu AC/DC sprzed kilku dni ze stadionu w Houston, jakoby pan Angus Young miał zapomnieć, jak gra się solówkę do Hola Lotta Rosie. Jest właśnie takie nagranie w internecie, które nazywa się Angus Young Forgets the Solo and Gives AC/DC a Different Hola Lotta Rosie. I chciałem tylko wyjaśnić, bo skoro 500 000 wyświetleń w ciągu jednej tylko doby, no to, drodzy Państwo, będzie rosnąć wiralowo. Już dzisiaj dostałem kilka linków z informacją, że no Angus Young już się starzeje, jest bardzo źle, no już facet zapomniał, jak się gra jego własne numery. Chciałem tylko wyjaśnić jedną rzecz. Angus Young, drodzy Państwo, wcale się nie pomylił w tej kompozycji. On po prostu gra jasny schemat i właściwie robi to, co robi się za każdym razem w świecie bluesowym. Po prostu gra się pewien standard, zapętla się go wielokrotnie, grając pewien motyw wtedy, kiedy inna sekcja gra zupełnie coś innego. Więc to, co wydarzyło się kilka dni temu na stadionie w Houston, było zupełnie normalne na koncercie AC/DC, a pan Angus Young ma się świetnie i potrafi zagrać cały ten numer, nawet bawiąc się w trakcie. Bo nie wszystko na koncercie musi być odegrane od początku do końca.

To No One Knows. Co prawda bym polemizował tutaj z Joshem Homim, bo ci, którzy regularnie słuchają Radaru, oni jednak wiedzą. Oni dokładnie wiedzą, kto gościnnie już pojawi się na nowej płycie formacji Queens of the Stone Age, a będzie to wielki przyjaciel lidera formacji Queens of the Stone Age, czyli pan Dave Grohl z formacji Foo Fighters. To on będzie przynajmniej w jednej kompozycji bębnił na nowym krążku tego amerykańskiego zespołu. Do tego tematu jeszcze będziemy na pewno wracać. Będziemy na pewno jeszcze w tej godzinie wracać do Josha Homiego w kontekście bardzo pięknego i charytatywnego koncertu. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos legendzie, dlatego że w tym roku swój debiut wydał zespół Ramones. I to było 50 lat temu, kiedy to nastąpiło w 76 roku. No i wyobraźcie sobie, że ten muzyczny świat punk rockowy nie zapomina o tych ważnych także rocznicach i dlatego pod koniec sierpnia wielkie tuzy muzyki punk rockowej właśnie pochyliły się na specjalnym koncercie, grając wielkie przeboje zespołu The Ramones. Ale nie tylko oni o tym przypominają, także muzycy The Offspring nie zapominają o swoich muzycznych korzeniach.

0: co to był za koncert? Na jednej scenie Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Andrew Watt, najbardziej rozchwytywany producent. No i to wszystko z pieniędzy bogatych ludzi, po to, żeby pomóc. To fundacja Chad Smith Foundation, czyli fundacja perkusisty Red Hotów, która pomaga liczbie ogromnej młodych ludzi z ubogich środowisk zająć się muzyką. No i panowie pojawili się tam, by zagrać fenomenalny koncert. Sięgnęli po repertuar Davida Bowiego, In Excess, Toma Pettiego. Naprawdę to robiło duże wrażenie. Wielcy goście, jak basista Alice in Chains, pojawił się Robbie Krieger z formacji The Doors, ale także legenda NBA, pan Derek Fisher, Will Ferrell, jeszcze kilku innych hollywoodzkich gwiazdorów także pojawiło się przy okazji tego koncertu, który miał miejsce kilka dni temu przy okazji imprezy Golf Jam. Polecamy bardzo serdecznie, szczególnie fanom Queens of the Stone Age, bo mam takie wrażenie, że przynajmniej ja ciarek od Josha Homme'ego nie miałem od jego genialnej płyty z Iggy Popem Post Pop Depression, ale to, co pokazał właśnie kilka dni temu, wykonując Let's Dance Davida Bowiego, to drodzy Państwo, klękajcie narody.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
3: Z nim będziesz szczęśliwsza.
2: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
4: Transfer najlepszego strzelca tego sezonu. Jordi, Ordi, Sanchez.
3: Pan Sanchez.
4: Pan Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin.
3: Michał, Michael, Michael. Poklękowski.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: Mówi mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
19: No tak.
18: A teraz jedziemy do Faktury.
19: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
20: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktury, Annopol i Ursus.
21: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
22: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
23: Reklama.

I oprócz tego błękitnego nieba, to życzyłbym sobie, żeby co po niektórzy przestali nas rozgrywać marketingowo. Bo spoglądając na ostatnie ruchy Alexa Van Halena, mam wrażenie, że właśnie próbuje on na siłę przypomnieć o sobie i nie tak, jak powinien o sobie przypominać. Bo to, że 7 dni temu holenderskie media poinformowały, że został on kawalerem Orderu Lwa Niderlandzkiego, a to jest najwyższe holenderskie odznaczenie dla osoby cywilnej, ten 73-letni muzyk był w niebo wzięty. I to było 7 dni temu. Natomiast już 5 dni później postanowił publicznie obrażać wokalistę Van Halen, czyli samego Hagera, który też nie był mu dłużny, ale ja o tym nie informowałem na antenie Jeski Rok w Radarze, no bo w końcu to nie jest program i nie powstał on po to, żebym informował, kto kogo nazywa idiotą. Natomiast większa całość się zaczęła budować wtedy, kiedy dzisiaj jeszcze pojawiły się informacje o tym, że niepublikowane wcześniej nagrania Van Halen zostanie wydane wraz z limitowaną edycją książki Alexa Van Halena. I ja pytam wprost, dlaczego Alex nie mógł po prostu tylko wspomnieć o tej nowej kompozycji, a nie w międzyczasie po otrzymaniu tego najważniejszego wyróżnienia państwowego i jeszcze obrażać Bogu ducha winnego faceta, z którym nawet nie miał kontaktu w ostatnich latach. Dla mnie jest to dziwna próba, która mi się kompletnie nie podoba. Dlatego, panie Aleksie, cieszę się, że pojawi się już niebawem ta wyjątkowa kompozycja Gleiter z 74 roku na 7-calowym picture disku, jeśli chodzi o winyl. Natomiast nie ten droga, jeśli chodzi o pomysły na promocję. Bez obrażania, bo to nie ma sensu.

0: i to już 22 lata. To szokujące. Open Your Eyes i Alter Bridge Westeroki. Wyjątkowa kompozycja sprzed lat, która dotarła do drugiej pozycji amerykańskich list przebojów. Warto wspomnieć, że chyba najlepiej ten czas, te 22 lata wykorzystał sam Miles Kennedy, ponieważ Mark Tremonti gdzieś tam pojawiał się w różnych projektach. Natomiast Miles Kennedy, to co zrobił przez te wszystkie lata, także ze Slashem, także z formacją The Conspirators, jest naprawdę godna podziwu. No, ciężko znaleźć drugiego tak mocno zapracowanego muzyka przez te ostatnie dwie dekady.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
11: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
12: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX.
19: Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
20: Reklama.
21: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, do jakiego projektu dołączył Brian May z formacji Queen. Zerkniemy także na dzisiejszą muzyczną zapowiedź pana Briana Adamsa. No ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać w miejscu, gdzie noszenie lodów w kieszeni jest tu surowo zabronione. No, po dzisiejszych upałach w Polsce ja bym jednak zaryzykował te konsekwencje. To Sweet Home Alabama, to właśnie z tego magicznego miejsca, bez lodów w kieszeniach. Witamy się my, czyli formacja Lynn Skynyrd, Michał Prokopowicz, no i zapraszamy do 20. Pierwszej na pewno, a później będzie on, człowiek, którego uwielbiacie.

No i fani czekają na ostatni dzień stycznia w Gdańsku i później 2, 3, 4 lutego w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. Wszędzie tam, na tej części europejskiej trasy koncertowej, formacja Derasmus się pojawi. Oczywiście kompozycji In The Shadows nie zabraknie. Czy warto jest w ogóle mówić o tym, że panowie pojawią się w Polsce, by promować swój najnowszy album Weirdo? Pewnie kompletnie nie i to nie jest żadna złośliwość, no ale powiedzmy sobie prawdzie w oczy, no przecież nikt nie zna więcej niż In The Shadows. A z drugiej strony ja nawet próbowałem się trochę, drodzy Państwo, zainteresować tym tematem, kiedy panowie z Derasmus mieli taki swój pomysł, że znów się pojawią na fińskiej Eurowizji. To było rok, dwa, może trzy lata temu. Obserwowałem, słuchałem nawet tego nowego numeru i wiecie co? No i kompletnie nic. I to jest właśnie największy problem zespołu Derasmus. Natomiast innym problemem, który dzisiaj ma zespół Strachy na Lachy i Piżama Porno, jest to, kto po prawie 40 latach bębnienia w tymże zespole zastąpi pana kuzyna. Czekamy na te informacje, trzymając kciuki za Rafała, żeby jak najszybciej przeszedł na tę muzyczną emeryturę i zadbał w końcu o swoje zdrowie. Tak zupełnie. A kiedy i kto będzie bębnił na tym balu, to do tego tematu jeszcze w radarze na pewno będziemy wracać.

I kto by pomyślał, że pana Briana Maya zobaczymy w takim projekcie? W projekcie aktora Williama Shatnera, który wcielił się kiedyś w kapitana Kirka w serialu Star Trek i w kilka jeszcze innych słynnych ról. Ten 95-letni aktor, drodzy państwo, marzy o tym, żeby wydać swoją płytę metalową. No i nie trzeba będzie długo czekać. Wiemy, że na tym krążku pojawi się muzycznie Brian May, który ma zagrać solówkę w jednym z utworów. Wiemy, że na tej płycie gościnnie pojawi się także Rob Halford z Judas Priest, pojawi się Richie Blackmore, pojawi się Zakk Wylde, Henry Rollins i jeszcze wielu innych wspaniałych gości ze świata metalu. A sam zainteresowany 95-letni aktor mówi, że metal sprawia, że wyobraźnia jest głośna. Mówi, że ten album to połączenie sił i każdy artysta wnosi swój ogień, swoją precyzję i swój chaos. Jak mówi na koniec, wybrałem ich, bo mają coś do przekazania i dlatego, że metal wymaga szczerości. Szczerze mówiąc, to ja bardzo czekam na pojawienie się pana Briana Maya właśnie w tym projekcie, tak samo jak szczerze czekam także na pojawienie się nowej płyty Nickelback. Tym bardziej, że z jednej strony dostaliśmy te power ballady, ale na tej najnowszej płycie będzie także, no właśnie, nawet metalowo miejscami. To Leave Me Behind.

0: Do dzisiaj zastanawiam się, co w głowie miał pan Eric Clapton, kiedy tworzył tę kompozycję, bo pomysł był jeden. On nie mógł otwarcie wyznać miłości żonie swojego przyjaciela, dlatego właśnie zrobił numer, o którym później dowiedział się cały świat. Ciekawe, co ona na to.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
15: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
17: Koncert?
16: Lepiej, festiwal.
17: A kto gra?
16: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
17: Okej, na taki festiwal to ja idę.
16: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
0: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
0: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

To historia wielkiego bohatera Kanady. A więcej, hołdu dla Kanady nie będzie brakować także na dzisiaj zapowiedzianej płycie Bryana Adamsa. I to mi się, drodzy Państwo, zdecydowanie bardziej podoba, jak próbuje w mediach zaistnieć Bryan Adams, a nie to, jak robi to dzisiaj Alex Van Halen, obrażając innych ludzi przy okazji promocji także swojej książki czy kompozycji Van Halen. Pan Bryan Adams postanowił osobiście oddać hołd dla Kanady, kraju, w którym dorastał i który ukształtował jego życie oraz twórczość. Dlatego już niebawem na sklepowych półkach dostaniemy 12 kompozycji zaskakujących. Będzie trochę country, będzie folku, będzie rocka. Jak mówi, tworząc to, sam określiłem to mianem wyjątkowo kanadyjskiego muzycznego krajobrazu. No to czekamy na ten nowy krążek pana Bryana. Już teraz z Kanady przenosimy się, drodzy Państwo, bardzo daleko, czyli do południowoafrykańskich rejonów. To cover od Cedar.

A ci, którzy myśleli, że nie da się zarobić na muzyce, no to może się nie da. Natomiast Metallica chyba nie może narzekać, skoro w grudniu serwis Spotify podał informację, że tylko w minionym roku fani tego zespołu poświęcili łącznie odpowiednik 21 tysięcy lat na słuchanie muzyki Metallica. Stąd wcale się nie dziwię, że Lars Ulrich postanowił zgromadzić swój majątek, ponieważ sprzedaje właśnie sąsiadujące rezydencje za, uwaga, 60

0: 58 milionów dolarów, a do tego perkusista Metallica sprzedał właśnie osobną działkę za dodatkowe 16 milionów dolarów. Jakby to tak przeliczyć na złotówki, no to robi się już całkiem niezła sumka.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
20: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
19: Lesmes, less stress.
21: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
22: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
23: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
24: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
25: Koncert?
24: Lepiej, festiwal.
25: A kto gra?
24: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
25: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
24: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
0: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama.
3: Eskarok Radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będzie o wielkich pieniądzach i wkurzonych braciach Gallagher. Dodatkowo posłuchamy nowej świeżej krwi i sprawdzimy, jak przebiegają prace nad nowym Slipknotem. Ale zanim to wszystko, czas odwiedzić Hollywood za sprawą tego irlandzkiego zespołu. To The Cranberries. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

To Far Far Away. I aż tak daleko ten 3 październik nie znajduje się w kalendarzu. A to właśnie tego dnia, 3 października, niezwykłe muzyczne archiwum Oasis trafi pod młotek, bowiem brytyjski dom aukcyjny, który szacuje, że ta kolekcja może zostać sprzedana za kwotę około, no powiedzmy w przeliczeniu między 6 a 8 milionów złotych. Mówimy naprawdę o bardzo wyjątkowych nagraniach Oasis. Zresztą, jak informuje dzisiaj The Times, mówimy o 63 nagraniach koncertowych z lat 90. To tylko mały fragment, dlatego że mówimy o 209 kasetach DAT, 73 kasetach analogowych i 3 płytach mini-disc. Oczywiście panowie z Oasis są bardzo poruszeni, są wkurzeni, mówią, że sprzedaż tych pamiątek wzbudziła w nich zaniepokojenie, ale był pomysł, by oni odzyskali wszystkie te nagrania. Jak dzisiaj w rozmowie z The Times powiedział pan Richards, który jest inżynierem dźwięku zespołu Oasis, powiedział, że zespół był, uwaga, zainteresowany odzyskaniem, a nie odkupieniem niektórych nagrań. I okazuje się, że są tacy ludzie, którzy nie chcieli tego oddać za darmo, chcieli zarobić, no i zarobią. 3 października. No i zobaczymy, czy łzy się poleją na polikach panów z Oasis. To Stop Crying Your Heart Out. No i Oasis w SC Rock.

0: To facet, który już od lat rozwija swój własny muzyczny język. I dokładnie to samo robi pewne emocjonalne trio związane z Wrocławiem, trochę z Opolem. Przed nami, drodzy Państwo, wyjątkowy zespół, który podczas tegorocznej edycji programu Must Be The Music zapadł nam bardzo mocno w pamięci, a teraz to trio także będzie muzycznie w dzisiejszej świeżej krwi się prezentować.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem zespół I'm Sleep, Aleksandra Fikus, dzień dobry.
3: Cześć.
2: Karol Kułakowski i cześć. Filip Kazimierczak, witam Was serdecznie. Zespół, który mianuje się jako zespół z Wrocławia, ale tak naprawdę jesteście z Trzcianki i z Opola.
3: Tak.
2: To dobrze wyczytałem?
4: Tak, dokładnie, no.
2: Czyli ten Wrocław was tak przygarnął, albo wy właściwie tam się po prostu osiedliliście i sobie tam mieszkacie, tworzycie i komponujecie muzykę.
3: Dokładnie tak.
4: Znaleźliśmy się tam, a potem znaleźliśmy siebie.
2: O, pięknie. Zaraz do tego dojdziemy. Jak to się stało, że na siebie trafiliście? Jesteście kapelą, która ostatnio miała wielką przyjemność, tak mi się wydaje, występować w takim programie muzycznym Must Be The Music. Dotarliście do finału, tam zresztą też z całkiem ciekawymi osiągnięciami. Było przez chwilę przynajmniej o was głośno, że tak powiem, medialnie. A jakbyście mieli siebie scharakteryzować? Kim jesteście, co gracie, dla kogo tworzycie muzykę?
4: No, jesteśmy triem i myślę, że jedna z takich ciekawych rzeczy to, że każdy z nas ma inny background, każdy z nas ma inne korzenie muzyczne. Tworzymy taką fuzję, która właśnie składa się częściowo z tych wszystkich rzeczy, czyli na przykład z mojej strony to jest taka muzyka kiedyś bardzo rockowo-metalowa, ale obecnie bardziej taka klawiszowa, spokojna, jakieś domieszki elektroniki, a no tu już Karol i Ola może powiedzą, jakie są ich korzenie.
3: Mhm. Ja się wywodzę z muzyki klasycznej, więc przemycam wszystkie elementy takie cinematic, klasyczne, symfoniczne do muzyki, ale też tutaj dzięki chłopakom poznałam elektronikę i gram na skrzypcach elektrycznych, przez co łączę też właśnie tą symfoniczność z elektryką i z różnymi syntezatorowymi brzmieniami.
2: Mhm. I tutaj?
4: Ja może nie tyle, co się wywodzę, ale mam duże koneksje ze sceną właśnie hip-hopową. I bardzo lubię robić rapsy. Jest to coś, co sprawia mi przyjemność poza muzyką, którą robimy w I'm Asleep.
2: Na koncie macie już jeden album, jeśli dobrze zrozumiałem, drugi tak, jest tak, w drodze tak, i tak naprawdę zapowiadacie teraz swoimi piosenkami nowe wydawnictwo.
4: Tak jest.
3: Tak, dokładnie.
2: Czego posłuchamy? I dlaczego to będą Ciarki?
4: No, posłucham utwór Ciarki, ponieważ to jest taki utwór, w którym trochę wyszliśmy ze strefy komfortu, staraliśmy się pokazać jednocześnie nasz klimat, ale też współpracować z zewnętrznym producentem, którego z tego miejsca Harry serdecznie cię pozdrawiam. I no, wydaje nam się, że ten utwór jest w stanie pokazać nas właśnie z kilku stron.
2: Mhm. Dobrze, posłuchajmy. Ja zapraszam Państwa serdecznie do wersji podcastowej. Tam postaramy się troszeczkę zagłębić w historię zespołu, no i pogadać o tym, co robicie na co dzień i jak będzie wyglądała wasza przyszłość. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do słuchania.
4: Dzięki.

0: Co to były za czasy? On ze swoim podejściem profeministycznym wydaje kompozycję, która staje się bohaterem skandalu i album nagle zostaje wyłączony ze sprzedaży w dużych sieciach amerykańskich sklepów i wszystko przez tę jedną kompozycję. Na szczęście później, co po niektórzy, poszli po rozum do głowy. To Nirvana, to Rape Me.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Julinku!
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl. Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Reklama.

skoro Patty przypomina nam o nocy, to może dołóżmy trochę do tego naszego muzycznego pieca. Tym bardziej, że zbliża się Człowiek z metalu, to może mały Slipknocik. Tym bardziej, że Jim Root, czyli gitarzysta tego zespołu, wspomniał ostatnio, że panowie jamują przez 1,5–2 godziny. Później w tym czasie są w stanie stworzyć 4 pomysły na utwory, a później po prostu poświęcają czas na aranżowanie. Dodaje, że mają około 50 aranżacji na nowy krążek, a ostatnio dodał także, że jest to wszystko szalone, co dzieje się w studio, bo brzmi jak nic, co wcześniej słyszałem, wspomina Jim Root. My, uzbrajając się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od Slipknota, posłuchajmy tych nieco starszych. To Dead Memories w Esce Rock.

0: Kto by pomyślał, że ta kompozycja nagle stanie się takim wielkim sukcesem, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych. Niemcy, Austria, Szwajcaria to są te kraje, które no, dosłownie zwariowały na punkcie właśnie tej hiszpańskiej kompozycji. No tamtejsze listy przebojów wtedy naprawdę były zdominowane właśnie przez ten zespół. To jest dopiero ciekawostka. Więcej muzycznych ciekawostek, ale ze świata metalu będzie miał dla was Krzysiu Sokołowski, czyli człowiek z metalu już za kilka chwil po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina jest rok.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stulingowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
12: Chciałbym mieć mięśnie jak Joey DiMaggio. Chciałbym mieć siłę jak czarny wicher dąć. Ręce się uginają. Bez obciążenia sztangę rwę. Od feromonów kleję się. Chciałbym mieć mięśnie jak Eric Adams. Chciałbym móc walić jak wojownika młot. Znów na ławeczce siadam. 20 kilo klatkę gnie. W spodenkach smuga cienia mknie. Chciałbym wyglądać jak z Manowara. Naciągnąłem skórę na swój tors. W powietrzu swąd jak perfumy Diora. Podnieta stawia miecz na sztorc. Chciałbym mieć mięśnie. Nie. Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Tradycyjnie tu wasz człowiek z metalu. Dlaczegóż rozpocząłem dzisiejszą audycję od tego wspaniałego poematu? Otóż tematyką dzisiejszego odcinka będzie true metal, czyli nic innego jak najprawdziwszy z najprawdziwszych rodzajów muzyki metalowej. Zacytowałem tutaj fragment kawałka zespołu Night Lover, w którym mówi się o, właściwie gloryfikuje wręcz, no może troszkę z przymrużeniem oka i może trochę w krzywym zwierciadle, ale jednak powiedziałbym, że się gloryfikuje zespół Manowar. A dlaczego mówię o Manowar? No, z kilku względów. Pierwszym jest ten, że jest to chyba najbardziej true metalowy zespół, jaki znam i podejrzewam, że tak samo jest i w waszym przypadku. Zresztą samo to nazewnictwo true metal wzięło się od zespołu Manowar. Za chwilę usłyszymy dwa kawałki, które są iście true metalowe. Pierwszy z nich to Army of the Immortals z 84 roku z płyty Hail to England. Następnie poleci The Gods Made Heavy Metal z 96 z płyty Louder Than Hell. Później zagłębimy się jeszcze w tajniki tego true metalu. Co to w ogóle jest i po co i dlaczego? Natomiast najpierw chciałbym wam przytoczyć choćby krótkie fragmenty tych dwóch kawałków, które za chwilę usłyszycie, dlatego że teksty w true metalu są bardzo istotne. Jeśli chodzi o pierwszy fragment Armii Nieśmiertelnych, czyli The Army of the Immortals, to fragment, początek tego numeru właściwie brzmi tak. Hymny bitewne dały sygnał, usłyszeliście prawdziwy metal. W drodze ku chwale stanęliście u naszego boku, a fałszywi zapłakali. Wasza miłość to sąd. Daliście nam życie. Jeśli chodzi o fragment drugiego kawałka, czyli The Gods Made Heavy Metal, bogowie stworzyli heavy metal. Na początku była cisza i mrok nad całą ziemią. Potem zadał wiatr, a niebiosa się rozerwały. Z hukiem spadły pioruny i grzmoty. Uderzyły w ziemię, rozrywając ją. Wysoko na niebie zapłonął ogień. Od dołu żar roztapiał skały, ziemia drżała i dudniła. Bogowie stworzyli heavy metal i wiedzieli, że jest dobry. Nakazali grać go piekielnie głośno, a my obiecaliśmy, że tak właśnie zrobimy. Gdy nieudacznicy mówią, że to koniec, wiedz, że kłamią. Bogowie stworzyli heavy metal i on nigdy nie umrze. Posłuchajmy tych dwóch hymnów od zespołu Manowar.

No i to jest iście true metalowe wyjście z numeru. Iście true metalowa koda. Ach, ten Manowar, ach, te ich skóry, ach, ten ich wizerunek. Jeśli ktoś jakimś cudem się uchował i nigdy nie zetknął się z zespołem Manowar, czy to z ich muzyką, czy to z ich stylizacjami, to zapraszam. Jeden z dwóch numerów, który usłyszeliście, pochodzi z 1984 roku z płyty Hail to England, natomiast pierwszy album panów z zespołu Manowar pochodzi z 1983 roku. Jest to płyta Into Glory Ride i warto zapoznać się z tą płytą zarówno pod kątem muzyki znajdującej się na tym albumie, ale również warto obejrzeć stylizację tych Amerykanów, true metalowców, jaka prezentuje się na okładce tegoż albumu. Nie więcej wam nie będę zdradzał. Natomiast no, zainspirowani z Nocnym Kochankiem, chociażby tymi stylizacjami, tekstami, także muskulaturą kwartetu ze Stanów Zjednoczonych, no, napisaliśmy kiedyś numer Siłacze, który zresztą cytowałem na samym wstępie dzisiejszego programu. Jeśli chodzi o zespół Manowar, to tak się składa, że całkiem niedługo, bo już pod koniec stycznia, dokładnie 26 stycznia i 27 stycznia zespół wystąpi w Polsce, dokładniej rzecz ujmując w Łodzi w Atlas Arenie, 26 stycznia, a 27 w Krakowie w Tauron Arenie. Ciekawostką jest fakt, że 26 na tym koncercie łódzkim Manowar wykona, przynajmniej tak zapowiada, wykona w całości płytę Kings of Metal, a jest to no, taki kultowy album tegoż zespołu. Natomiast w Krakowie postawi na płytę Fighting the World, która też należy do klasyków tego zespołu. Natomiast no, oczywiście koncerty nie zamkną się na tych albumach. Panowie dorzucą jeszcze co najmniej kilka innych utworów. Także serdecznie polecam te dwa koncerty. Mam nadzieję, że zobaczymy się. Jeśli tylko będę miał wolne w robocie, to myślę, że mnie tam zobaczycie. Jeśli chodzi w ogóle o sam true metal, bo warto się chyba zastanowić, skąd w ogóle wziął się ten termin. Oprócz tego, że samo to wyrażenie true metal pojawia się właśnie w tekście Army of the Immortals od zespołu Manowar, no to ten termin ogólnie odnosi się, no jak sama zresztą nazwa wskazuje, do prawdziwego metalu. Ale czym jest ten prawdziwy metal? Manowar wielokrotnie podkreśla to w swoich tekstach. Mówi, że to, co oni prezentują na scenie, często wykracza też poza właśnie sceniczne deski, czyli heavy metal jest dla nich swojego rodzaju, no powiedziałbym nawet religią. Zresztą Eric Adams, wokalista, ale także i basista grupy, czyli Joey DeMaio, dosyć często wypowiadają się na temat true metalu, wypowiadają się na temat swoich fanów, mówią o tym, jak bardzo ważni są fani dla nich, ale fani, którzy, jak oni to określają, nie są pozerami, a którzy właśnie są prawdziwymi metalowcami, czyli true metalheads. Joey DeMaio kiedyś w 2006 roku w wywiadzie dla Hard Rock Magazine wypowiedział takie słowa: wierzę w fanów, wierzę w metal bardziej niż ktokolwiek inny. I jeszcze jedno, jestem gotów zginąć za metal. A wy? Myślę, że z tych słów można wysnuć jeden wniosek, że dla zespołu Manowar jest heavy metal, później długo nic. Także jeśli chcecie być prawdziwymi metalowcami, to pamiętajcie, zero pozerki. I wracając do true metalu, który jest prezentowany również przez inne zespoły, to oprócz Manowar wymienia się no choćby zespół Gravedigger z Niemiec albo słynny Accept. I te zespoły usłyszymy za chwilę. Na pierwszy ogień poleci płyta Heavy Metal Breakdown z tytułowym utworem, rok 84, a następnie coś od zespołu Accept, dokładniej rzecz ujmując London Leather Boys, czyli 83 i płyta Balls to the Wall.

London Leather Boys od zespołu Accept. London Leather Boys to nic innego jak londyński gang motocyklowy. Jednak wielu ludzi nie tak odebrało ten utwór. Wiele osób twierdziło, że to piosenka o tematyce gejowskiej, ale tak nie jest, powiedział w jednym z wywiadów ówczesny wokalista Accept Udo Dirk Schneider. Źródłem plotek o gejowskim charakterze utworu była amerykańska okładka albumu przedstawiająca ubranego w skórę motocyklistę. Był on w stroju przypominającym zestaw BDSM i w dłoni dzierżył swojego rodzaju kulę. Kiedy wydaliśmy płytę Balls to the Wall, przez tę okładkę wszyscy zaczęli nazywać nas gejowskim zespołem metalowym, wspominał Udo. No cóż, tak to już bywa. Tak skwitował Udo Dirk Schneider reakcję ludzi na okładkę płyty, na zresztą i również reakcję na ten tekst. London Leather Boys myślę, że spokojnie może być uznany za jeden z numerów true metalowych, dlatego że właśnie ta stylizacja na takich, powiedziałbym, twardzieli w tych skórach, ćwiekach i tak dalej, to jest nieodłączny element tego heavy metalowego, true, powiedziałbym, metalowego świadka. Wysłuchaliśmy i Grave Diggera, i Acceptu. Tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy sobie z Łukaszem Szaciłowskim, który realizuje oczywiście tradycyjnie dzisiejszy program, również o zespole Grave Digger. I ja pamiętam, nie wiem, czy już wam kiedyś o tym opowiadałem, ale przypomniała mi się taka anegdotka, jak miałem jeszcze kilkanaście lat i do Polski przyjechał zespół Grave Digger i wtedy na koncert do Warszawy wybrał się, o ile dobrze pamiętam, Grave Digger wtedy grał w Stodole i na ten koncert wybrał się z moich znajomych między innymi ojciec Arkadiusz, znany z zespołu Nocny Kochanek, gitarzysta, i pamiętam, że zazdrościłem Arkadiuszowi tego, że się wybrał na ten koncert i nie tylko ze względu na fakt, że o ile dobrze pamiętam, to nawet złapał chyba kostkę gitarzysty, ale ogólnie zazdrościłem mu samego tego wyjazdu. Już nie pamiętam, dlaczego nie dotarłem na ten koncert, natomiast utkwiło mi w głowie jedno. Arek, jak przyjechał z tego koncertu, powiedział mi, że widział Chrisa Botendala, czyli wokalistę grupy, jak przechadzał się jeszcze przed koncertem gdzieś tam w okolicach Stodoły i miał na sobie krótkie, kolorowe, o ile dobrze pamiętam, pomarańczowe spodenki. Dla mnie, jako takiego młodego, chyba powiedziałbym ortodoksyjnego heavy metalowca, był to był to dla mnie, powiedziałbym tak, policzek poniżej pasa. Na szczęście później doszedłem do pewnych życiowych wniosków, że nie szatan zrobi człowieka. Ale wróćmy już może do kawałków heavy metalowych od innych zespołów. Mówię oczywiście tutaj o takich true metalowych utworach, a do takich pewnie zalicza się numer zatytułowany po prostu heavy metal od zespołu Judas Priest. Judas Priest to może nie jest stricte taki true metalowy zespół, natomiast ten kawałek, który pochodzi z 1988 roku z płyty Ram It Down, traktuje siłą rzeczy o muzyce heavy metalowej, jest bardzo prawdziwy, ma w sobie swojego rodzaju surowość, aczkolwiek w pewnym sensie jest też zdradziecki. Dlaczego? Otóż na płycie Ram It Down rzekomo bębny nagrywał Dave Holland, czyli ówczesny perkusista grupy, ale wróbelki ćwierkały i zresztą trochę to słychać, że, a ci, którzy znają się na bębnach, powiedzą, że bardzo to słychać, że na tym albumie albo wszystkie partie bębnów, albo większość nie wyszły spod rąk i nóg Dave'a Hollanda, a były zagrane po prostu przez automat perkusyjny. Spekuluje się na ten temat, czy była to jakaś taka świadoma decyzja. Mówi się, że prawdopodobnie Judas Priest chcieli iść z duchem czasu i chcieli nagrać tę płytę trochę właśnie w takim tonie nowoczesnych, oczywiście jak na tamten czas, numerów. Wtedy było bardzo popularne używanie automatu perkusyjnego. No ale niektórzy spekulują, że może nie chciano, żeby Dave Holland tutaj grał, a może nie był w formie, może nie domagał. W każdym razie był to ostatni album Judas Priest, na którym notuje się w ogóle w bukletach, czyli w książeczkach załączanych do płyt CD, Dave'a Hollanda jako perkusistę.
później, no wiadomo już kto zagrał bębny na kolejnym albumie, gdzie słynny Painkiller został zagrany tak, że głowa została urwana niejednemu fanowi. Ale dobra, na razie skupiamy się na płycie Ram It Down i na kawałku Heavy Metal.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
2: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Człowiek z metalu w Esterok.

żebyście sobie nie myśleli, że przygotowałem tylko same takie starocie true metalowe, to postawiłem również na Metal is Forever z płyty Devil's Ground z 2004 roku, czyli też nie jest to może super nowy numer, ale jednak przyznacie, że w zestawieniu z kawałkami z lat 80. to można powiedzieć, że to aż pachnie świeżością. Oczywiście numer wypuszczony przez Primal Fear z Niemiec, jeden z moich ulubionych power metalowych zespołów. Tu w ogóle rozmawiając sobie na poza anteniu z Łukaszem Szaciłowskim, przypomniał nam się pewien fakt dotyczący true metalu i festiwalu Wacken, czyli największego metalowego festiwalu na świecie. Otóż na Wacken swojego czasu istniała w ogóle taka scena, która nazywała się True Metal Stage i trwało to aż do 2016 roku. Później dopiero tę nazwę zmieniono na Harder Stage. Wracając jeszcze w ogóle do naszych deliberacji i dywagacji na temat true metalu, powiedziałem wam o tym, że no przede wszystkim zespół Manowar mówi o tym, że heavy metal to jest przede wszystkim styl życia, że to nie tylko muzyka. I w true metalu to bardzo mocno przejawia się w tekstach. Teksty w true metalu często poruszają takie tematy jak no nie tylko sama muzyka, jaką jest heavy metal, ale także i walka, męskość, wojna, honor. Wojownicy metalu nierzadko oddają się w tych tekstach, można powiedzieć, na użytek, czy powiedziałbym, że oddają się służbie jakichś często fikcyjnych królestw czy religii, na przykład nawiązując do wierzeń nordycko-germańskich czy chrześcijaństwa, bądź też osadzają swoje historie właśnie w realiach fantasy. Ponadto teksty te często traktują o samym metalu, zresztą co wcześniej powiedziałem, ale no ważne jest tutaj, żeby zaznaczyć, że wychwalając ten metal, gloryfikując go. Jeśli chodzi o zespół, jeszcze raz powiem, Manowar, bo to jest najbardziej klasyczny, najbardziej chyba true metalowy zespół na świecie. No i jak na samym wstępie powiedziałem, zespół, który można powiedzieć wymyślił, ukuł ten termin true metal, to Joey DiMaggio, czyli basista grupy, kiedyś powiedział: z jednej strony nasze teksty niosą poważne przesłanie, ponieważ heavy metal jest dla nas sposobem na życie, który chcemy przekazać fanom. Z drugiej strony ich forma, jak choćby w utworze Hail and Kill, przypomnę z płyty Kings of Metal, jest wysoce metaforyczna. Nie należy ich zatem traktować dosłownie, lecz z pewnym przymrużeniem oka. Wynika to po prostu z faktu, że ten gatunek muzyczny jest dla nas nierozerwalnie związany z określonymi stereotypami. Dobra, już odejdźmy chociaż na chwilę od zespołu Manowar i zajrzyjmy do naszego polskiego podziemia. Swojego czasu istniało bardzo dużo zespołów, które określiłbym mianem takich stricte właśnie heavy, ale przede wszystkim true metalowych. I wybrałem dzisiaj dla was takie dwie, powiedziałbym, perełki. Na pierwszy ogień poleci numer Kapłani Metalu z 2004 roku z płyty Za podnietki nad tym true metalem. Z płyty Za Horyzontem Ciszy od zespołu Monstrum, następnie coś od kieleckiego Sorcerera, czyli metalowa husaria. Słynny niegdyś true metalowy basista Keltus wielokrotnie pytał: co z true metalem w Polsce? No właśnie, ciekawe jak dzisiaj ma się ten true metal, ale warto czasem zajrzeć do tych starszych kompozycji i odświeżyć no choćby tego Sorcerera. Ale najpierw Monstrum, później Sorcerer, powiedziałbym, na deser.

Metalowa husaria zespół Sorcerer, rok 2004, epka zatytułowana po prostu Metalowa husaria. Mam nadzieję, że wybaczycie jakość nagrania, ale uwierzcie, że dosyć ciężko po tylu latach dostać tę epkę i z Łukaszem Szaciłowskim wygrzebaliśmy taką wersję, która no pozostawia wiele do życzenia, ale tak czy siak zdecydowaliśmy się zagrać dzisiaj dla was ten kawałek, bo jak polskie podziemie, jak true metal, to mnie jako jeden z wielu numerów w pierwszej kolejności właśnie kojarzy się Metalowa husaria. Niestety wybiła właśnie 21.57, a za chwilę 58 chyba nawet już, co oznacza, że musimy zbliżać się ku tak zwanej końcówce, jakkolwiek dwuznacznie by to nie brzmiało. Na zakończenie jeszcze chciałbym serdecznie tutaj w ramach takiej drobnej prywaty podziękować wszystkim obecnym na koncertach Nocnego Kochanka, na plenerowych koncertach Nocnego Kochanka. 4 września zagraliśmy na Amfiroku w Katowicach, następnie 5 września zagraliśmy w Strzyżowie na Podkarpaciu i został nam ostatni koncert plenerowy. Powiedziałbym, że letni, ale właściwie to już 27 września. To raczej koncert jesienny, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Zagramy w Strzelinie pod Wrocławiem, także na ten koncert serdecznie zapraszam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przybyli na koncerty Nocnego Kochanka w tym wiosenno-letnim czasie. Wczoraj zresztą, jeszcze nawiązując do Nocnego Kochanka, wrzuciłem info na temat książki, która niedługo się ukaże. Książka biograficzna zespołu Nocny Kochanek, także serdecznie zapraszam. Już nie będę się rozgadywał na temat samego wydawnictwa. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moje czy Nocnego Kochanka media społecznościowe. Jeszcze jeśli chodzi o ucałowania i pozdrowienia, to serdecznie razem zresztą z realizatorem Łukaszem Szaciłowskim ściskamy Klaudię Antoszewski i Dawida Zygmunta, którzy są dzisiaj w delegacji, ale wiemy, że słuchają audycji. Także ucałowywujemy, ściskamy. No i jeśli już padło nazwisko Klaudii, to chciałbym troszkę wyjaśnić, aż troszkę się usprawiedliwić przed słuchaczkami i słuchaczami. Otóż wiem, że pisaliście z zapytaniami również, dlaczego dzisiaj nie ma tak zwanego live'a na żywo na TikToku. No właśnie nie ma live'a na żywo, dlatego że Klaudia jest w delegacji. Natomiast mam nadzieję, że jeśli nie za tydzień, to już za 2 tygodnie na pewno nie tylko się usłyszymy, ale i zobaczymy na TikToku. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Na zakończenie przygotowałem wam coś iście true fucking metalowego od zespołu, a zresztą co ja będę przedstawiał ten zespół. Posłuchajcie, może rozpoznacie. Do usłyszenia za tydzień o 21:00. Stay true!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
2: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
1: Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
3: A ja jestem bogaty i umyty.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku.
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: 18,47,2.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie i więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycji? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną, w związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśń o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, że bym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. Na to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie, z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień. Tak, że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie takie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki, pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to, co chcę powiedzieć, ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku, tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. Tak. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food. W Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. To jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia, tutaj nie będzie. NATO oczywiście no, było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie, tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszam.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina, dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał, za tę książkę dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność, kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest, ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę i szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć i po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie, co zrobimy właśnie z miłości. I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Tak. Że to tak, w ogóle rodzina, A to zresztą to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku. Potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, tak, z zasobów też ekonomicznych. No ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę. Więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej. No tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam, prawda? Tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu, nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś, w tej edycji Drogowskazów, Michał Poklękowski. Słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? No tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już

0: statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty.
1: Jachty.
0: I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy. Pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów. Tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
0: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny stryk do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy, więc jakby wszystko sprzyjało temu, chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralkosuszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy dzień sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna inicjatywa.
0: Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się okładają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
0: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
0: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.